zapamiętaj. Tak będzie lepiej dla mnie i dla ciebie. Wiesz, nasza wspólna droga.

0: Będzie ochrona dla oszukanych w programie Czyste Powietrze. Etna nadal paraliżuje lotnisko na Sycylii w Katanii. Powiemy też, gdzie najlepiej oglądać dzisiejsze zaćmienie słońca.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ponad 280 milionów złotych. Tyle wynoszą nieprawidłowości, które ma naprawić ustawa o pomocy beneficjentom czystego powietrza. Rząd chce, by to państwo wzięło na siebie ciężar finansowy dochodzenia pieniędzy od nieuczciwych pośredników. Chodzi o sytuację, w której zaliczka na przykład na wymianę pieca trafiła do nieuczciwego przedsiębiorcy, który znikał z pieniędzmi i nie wykonał pracy. Dotację musiał wówczas spłacić właściciel domu, mówiła ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
2: Spłata zobowiązań będzie przechodziła, obowiązek tej spłaty zobowiązań z beneficjenta programu Czyste Powietrze na nieuczciwego wykonawcy, który zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu.
0: Ministerstwo szacuje, że problem dotyczy około 8 tysięcy oszukanych rodzin. Nowe rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych zacznie dziś obowiązywać w Unii Europejskiej. Chodzi o przepisy dotyczące tak zwanych wiecznych chemikaliów w opakowaniach na żywność, które praktycznie nie ulegają rozkładowi w środowisku naturalnym. Zakazane będzie wprowadzenie do obrotu opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w których limity substancji będą przekroczone. Jeszcze do godziny 11 zawieszone są wszystkie odloty i przyloty na lotnisku w Katanii na Sycylii. Na miejscu utknęło około 200 polskich turystów. Wszystko z powodu przedłużającej się aktywności wulkanu Etna. W powietrzu unosi się pył wulkaniczny, który uniemożliwia kursowanie samolotów. W takich sytuacjach przewoźnicy są zobowiązani do wsparcia pasażerów, mówi analityk Polityki Insight Dominik Sipiński.
3: W przypadku, jeśli utrudnienia trwają więcej niż jeden dzień, czy obejmują noc po prostu, to linie lotnicze muszą zapewnić zakwaterowanie na tak długo, jak trwają utrudnienia, tak długo, dopóki nie uda się znaleźć jakiegoś lotu zastępczego.
0: Lokalne władze i linie lotnicze starają się przewieźć pasażerów na inne lotniska, gdzie ruch nie został wstrzymany. Pia Skrzyszowska została wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów przez płotki. Polka w Birmingham przegrała jedynie z Holenderką Nadine Visser. Na metę obie zawodniczki wpadły praktycznie jednocześnie, a złoto i srebro przyznano na podstawie dokładnego oglądania zdjęcia z fotofiniszu. To będzie niezwykły wieczór na niebie. Już dziś, krótko po 19:00, księżyc zasłoni tarczę słońca. Całkowite zaćmienie będzie można podziwiać w Hiszpanii i na Islandii. Z kolei w Polsce obejrzymy zaćmienie częściowe. Do jego obserwacji trzeba jednak wybrać odpowiednią lokalizację, mówi profesor Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Słońce będzie bardzo nisko nad horyzontem, około 7 stopni nad horyzontem, dlatego obserwacje należy przeprowadzać w takich miejscach, gdzie jest widoczny horyzont. Jeśli będziemy gdzieś w mieście, w parku, nie wiem, lesie, no to oczywiście słońca nie będzie widać. Najlepsze są wysokie budynki, może góry.
0: Na zaćmienie słońca nie można też

0: FM. Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
3: He's psycho.
2: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
4: Hello?
2: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
7: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Afera z pomocą dla powodzian. Stanowisko straciła wiceszefowa Karkonoskiej Agencji. Sanepid potwierdził salmonellę u kuracjuszy w Międzywodziu. Łomża doceniła mieszkańców, którzy uratowali życie czterolatki.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Afera z pomocą dla powodzian. Wiceszefowa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska została odwołana ze stanowiska. Jak informowała Wirtualna Polska, w sumie 4,5 miliona złotych wsparcia po powodzi miało trafić do firm sąsiadów oraz męża Konieczyńskiej. Sama zainteresowana mówi, że to medialny atak oraz że nie ma sobie nic do zarzucenia. Premier Donald Tusk zapowiedział wypalanie gorącym żelazem wszystkich nieprawidłowości.
2: Dla mnie najważniejsze jest, aby prędzej czy później każde ewentualne nadużycie zostało zidentyfikowane i ukarane.
0: Anna Konieczyńska czeka teraz na decyzję Sądu Koleżeńskiego, czy wykluczy ją z Koalicji Obywatelskiej. Sprawę nieprawidłowości przy rozdzielaniu wsparcia bada już prokuratura i CBA. Sanepid potwierdził salmonellę u 15 kuracjuszy ośrodka rehabilitacyjnego w Międzywodziu w Zachodniopomorskiem. Badania wykazały też rotawirusy. Od weekendu nowych chorych już nie przybywa. Objawy zatrucia wystąpiły u 53 ze 191 osób. Kuracjusze z bólami brzucha, osłabieniem i biegunką zgłaszali się od 2 do 5 sierpnia. Służby ustalają źródło zakażenia. Rząd odwleka podjęcie decyzji w sprawie ewentualnej obniżki cen paliw na stacjach benzynowych. Rzecznik rządu przekonuje, że analizy w tej sprawie wciąż trwają, a odpowiedzialne za ewentualne działania ministerstwa zwracają uwagę na ostatnie spadki cen. No a możliwości przywrócenia rozwiązania obniżającego ceny paliw na 2 ostatnie tygodnie wakacji mówił pod koniec lipca premier Donald Tusk. Tatrzański Park Narodowy przypomina, że dzisiejsze częściowe zaćmienie słońca nie zmienia zasad udostępniania szlaków. Wędrówki są możliwe tylko od świtu do zmierzchu. Osoby chcące podziwiać zjawisko, które rozpocznie się po 19, powinny wybrać miejsce poza granicami parku, na przykład jedno z widokowych wzgórz w Zakopanem lub okolicach. Prawie 50 pociągów PKP Intercity pojedzie z dodatkowymi wagonami w długi weekend, a to z powodu spodziewanej dużej frekwencji. W podwójnej trakcji pojadą także pociągi Pendolino, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
3: Są to głównie trasy Warszawa-Wybrzeże, południe kraju Wybrzeże i w odwrotnych relacjach, czyli Wybrzeże, Zakopane, Kraków, Krynica.
0: Do pociągów dołączone zostanie ponad 180 wagonów. Łomża doceniła mieszkańców, którzy uratowali życie czterolatki. W niedzielę czterej mężczyźni złapali w koc dziewczynkę, która wypadła z balkonu bloku. Teraz otrzymali listy gratulacyjne i upominki od samorządowców. Nie znali się wcześniej, a mimo to wykazali się wzorową współpracą i uratowali życie dziecka, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
4: My jako samorząd miasta dziękujemy im za ten heroiczny czyn.
0: Władze miasta zabiegają też o to, żeby bohaterscy mieszkańcy Łomży zostali odznaczeni medalami przez prezydenta Karola Nawrockiego.
1: Konin FM. Pogoda.
5: 22 stopni możemy spodziewać się dzisiaj maksymalnie w Koninie. Jutro będzie cieplej, 25 kresek i każdego dnia będzie robiło się coraz więcej na termometrach w naszym mieście. Teraz w Wielkopolsce mamy 11-12 stopni, wiatr 4 km na godzinę w porywach 8 i 1028 hektopaskali ciśnienie w regionie. A jeśli chodzi o zaćmienie słońca, no to księżyc przysłoni je w 80% około godziny 27. W naszym mieście będzie można obserwować to zjawisko właśnie wtedy, 20.07.
6: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
5: Dzień dobry, w środę. Po siódmej zajrzę do gminy Grzegorzew. Dobudowują tam kolejną część szkoły, a w Słupcy unowocześniają miejski stadion. I o tym również opowiem jeszcze do godziny ósmej. A razem z muzyką spędzimy sobie dzisiaj poranek do godziny dziesiątej. Piotr Szmil, witam i zapraszam.

0: Konin FM.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Rozbudowa szkoły podstawowej w Barłogach w gminie Grzegorze wchodzi już w kolejny etap. Połączono już istniejącą część budynku z tym nowo powstającym obiektem. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, tak zapewniają samorządowe władze. Ta rozbudowa ma przede wszystkim poprawić warunki nauki uczniów oraz komfort pracy nauczycieli. W nowej części szkoły powstaną dodatkowe sale dydaktyczne, a kolejnym etapem będzie wybór kolorystyki ścian i podłóg, czyli takie już przyjemne rzeczy, po czym ta nowa przestrzeń zacznie nabierać już tego docelowego wyglądu. Ta inwestycja jest realizowana przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 3 700 000 zł. Zobaczymy, czy uda się jakoś na początku roku szkolnego to wszystko oddać do użytku. A oby tak było.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
5: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
1: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: kalendarza.
1: 12 sierpnia, dziś środa. Imieniny obchodzą Lech oraz Klara, Joanna, Wiktoria i inni. Tam jest jeszcze długa lista. Wszystkiego najlepszego wszystkim, którzy dziś coś świętują. A święta nietypowe, jeśli chodzi o to, co dziś mamy w kalendarzu, to Dzień Pracoholików. Wszystkiego najlepszego życzę sobie. Mamy też Międzynarodowy Dzień Młodzieży i Światowy Dzień Słonia. Na te dwa kolejne święta już się nie załapuję, bo schudłem i jestem za stary. Przysłowia na dziś. Gdy w sierpniu z północy dmucha, następuje zwykle plucha. Kto w lecie nie zbiera, w zimie głodem przymiera. A cytat na dziś to cytat ze świętego Jana Pawła II. Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.
0: Kartka z kalendarza.
1: I teraz sprawdźmy, co wydarzyło się w przeszłości. Też 12 sierpnia, ale dawno, dawno temu. 30 rok przed naszą erą, ostatnia królowa Egiptu z dynastii Ptolemeuszów, Kleopatra VII, popełniła samobójstwo. 1833 rok, 12 sierpnia, Chicago otrzymało wtedy prawa miejskie. W Gdańsku w 1896 wyruszył na trasę pierwszy tramwaj elektryczny. 1914 Józef Piłsudski wydał odezwę na wkroczenie wojsk polskich do Królestwa Kongresowego. 1927 założono Związek Polskiej Młodzieży Demokratycznej. 1931 Jerzy Drzewiecki i Jerzy Wędrychowski w samolocie RWD-7 pobili międzynarodowy rekord prędkości w drugiej klasie samolotów turystycznych, uzyskując 178 km na godzinę. To był wyczyn. 1939 wtedy odbyła się premiera filmu Czarnoksiężnik z krainy Oz. 1943 żołnierze Armii Krajowej uprowadzili w Warszawie samochód bankowy ze 105 milionami złotych. 1976 wtedy miała miejsce premiera pierwszego odcinka czechosłowackiego lalkowego serialu animowanego Sąsiedzi. A w 2005 była premiera filmu Skazany na bluesa w reżyserii Jana Kidawy-Błońskiego.
2: Konin FM.

0: Konin FM.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Pia Skrzyszowska została wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów przez płotki. Polka w Birmingham przegrała jedynie z Holenderką Nadine Wieser. Na metę obie zawodniczki wpadły praktycznie jednocześnie, a złoto i srebro przyznano na podstawie dokładnego oglądania zdjęcia z fotofiniszu. Jak się okazało, najszybsze płotkarki Europy dzieliła zaledwie 0,001 sekundy. To trzeci medal dla Skrzyszowskiej na trzecich kolejnych mistrzostwach Europy.
2: W sumie ja zostałam tylko na podium z tych trzech imprez ostatnich. To podium się dynamicznie zmienia, ja ciągle na nim jestem. Więc bardzo mi to cieszy, mam całą kolekcję. Oczywiście, celowałam po złoto, prawie było, ale cieszy mnie to, że mam kolejny medal.
1: Na piątkę spisali się za to Dominik Kopeć w biegu na 100 metrów oraz Paweł Fajdek w rzucie młotem, chociaż obaj liczyli, że uda się stanąć na podium. Może nie w medal, ale na pewno w lepszy wynik celowała za to Anna Wielgosz w biegu na 800 metrów. Nasza brązowa medalistka z Monachium odpadła już w kwalifikacjach.
2: Jestem rozczarowana i na pewno nie tylko ja, bo do samego końca, mimo wielu problemów, wielu przeciwności, to dowieźliśmy to wszystko treningiem, dopilnowaliśmy każdy szczegół.
1: A jej los podzieliła także Aleksandra Formela. W tabeli medalowej po dwóch dniach Polska jest na 8. miejscu z 2 srebrnymi medalami. Prowadzą gospodarze, Brytyjczycy. Polskie siatkarki pokonały Ukrainę 3-0 w swoim pierwszym meczu memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej, jaki odbywa się w Koszalinie. Turniej to jeden z ostatnich sprawdzianów przed Mistrzostwami Europy, jakie odbędą się na przełomie sierpnia i września. W kolejnym spotkaniu już dziś drużyna Stefano Lavariniego zmierzy się z Francją. UEFA zmienia podejście do systemu VAR. Wykorzystanie powtórek wideo w europejskiej piłce ma się stać szybsze i bardziej spójne. Ma trwać nie dłużej niż od 60 do 90 sekund. Takie zmiany zaproponował szef sędziów Roberto Rossetti. UEFA zamierza wdrożyć swoje nowe plany jeszcze w tym sezonie.

0: Na finiszu jest już realizacja zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego Słupcy na ten właśnie trwający rok. Zadanie pod nazwą Czas na stadion, bezpieczny i funkcjonalny stadion dla mieszkańców. To zadanie ma poprawić bezpieczeństwo, funkcjonalność i komfort korzystania z miejskiego obiektu. Projekt, którego autorem jest pan Krzysztof Wyszyński, zdobył największą liczbę głosów mieszkańców w ubiegłorocznym głosowaniu. W ramach inwestycji zamontowano już nowoczesną tablicę wyników oraz zegar i zużyte bramki zastąpiono nowymi. Jest po prostu dużo bezpieczniej i lepiej. Kończą się również prace remontowe w ogólnodostępnych toaletach. Nowa tablica wyników została już wykorzystana i przetestowana podczas ostatniego weekendu, podczas biegu o laur Świętego Wawrzyńca. Cała ta inwestycja ma kompleksowo unowocześnić stadion miejski w Słupce i dostosować go do potrzeb mieszkańców. No i przy okazji przypomnę jeszcze, że w ten najbliższy weekend czekają nas koncerty w ramach Wawrzynek Słupeckich. W sobotę m.in. festiwal ludowy, będzie występ zespołu Modelki i będą DJ-e. W niedzielę na targowisku miejskim w Słupcy przy Ratajczaka zagrają orkiestry dęte z różnych stron świata i będzie też koncert Filipa Lato. Zapraszamy do Słupcy.
1: Tunin FM.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
2: Reklama.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

więc tak, jeśli chodzi o takie planowane wyłączenia prądu w naszej okolicy, no to dziś będzie ich niezwykle mało. Przedeż ulicę Jana Kilińskiego i kardynała Stefana Wyszyńskiego od 9 do 14. Tam będą energetycy na pewno pracować. Przedeż powiat kolski. Dąbie Lutomirów dokładnie w tej okolicy od 9 do 14 w tych samych godzinach co w przedczu. I to tyle, jeśli chodzi o to, gdzie dziś nie będzie prądu. Gdyby gdzieś były awarie, no to przypomnę, można telefonować pod całodobowy numer do pogotowia energetycznego, czyli 991. 991, pogotowie energetyczne. A już za chwilę na naszej antenie będzie godzina 8 i będą wiadomości z kraju i ze świata oraz pogoda dla Konina.

0: Coraz większy antyukraiński hejt w internecie. Łódź centrum serwisowym dla amerykańskich Apache. Gdańskie zoo ma nowych, młodych lokatorów. To koty pustynne.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Rośnie antyukraińska fala w polskim internecie. W lipcu niemal co drugi wpis dotyczący Ukraińców miał wrogi lub negatywny wydźwięk. Wynika z danych Res Futura i Press Club Polska. Treści dostępne w internecie coraz częściej powielają antyukraińskie narracje zgodne z rosyjskim interesem, a znaczną część tworzą polscy użytkownicy. Szymon Kępka.
2: Wrogie treści to przede wszystkim krótkie, emocjonalne materiały publikowane na TikToku czy YouTubie. Obrona Ukraińców wygląda inaczej. Częściej przybiera formę pisemnych postów i komentarzy, którym trudniej przebić się przez algorytm. W lipcu najwięcej było o przemocy Ukraińców wobec Polaków i odwrotnie. Jest też wątek dotyczący wojny w Ukrainie. Michał Fedorowicz, Res Futura.
3: Nie rozmawiamy o wojnie na Ukrainie. Rozmawiamy tylko i wyłącznie o mniejszości i problemach relacji politycznych polsko-ukraińskich.
2: Mechanizm napędzania emocjonalnych treści przypomina mechanizm, który odegrał rolę przy Brexicie.
3: I to, co obserwowaliśmy w Brexicie, czyli jeżeli w jakikolwiek sposób źle ci się wiedzie w życiu, zwolnili cię z pracy, to winą tego, i na tym polega jakby skuteczność działań komunikacji antyukraińskiej, jest ramowanie, to znaczy za to winny jest Ukrainiec.
2: Jest też obserwacja, że komentarze i wpisy, które bronią Ukraińców w Polsce, niemal automatycznie oznaczają hejt i negatywne reakcje.
0: Resort Spraw Wewnętrznych chce przedłużyć o kolejne 90 dni strefę buforową przy granicy z Białorusią. Obecnie przepisy wygasają z końcem sierpnia. Zakaz przebywania na prawie 80-kilometrowym odcinku granicy miałby obowiązywać do końca listopada. Resort uzasadnia decyzję utrzymującym się zagrożeniem mimo wyraźnego spadku liczby prób nielegalnego przekroczenia granicy. W PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni odbędzie się przed południem uroczysta ceremonia chrztu i nadania imienia ORP Wicher, pierwszej z trzech fregat nowej generacji budowanych w ramach programu Miecznik. W uroczystości wezmą udział prezydent, premier oraz przedstawiciele Marynarki Wojennej RP. Łódź ma być centrum serwisowym dla amerykańskich śmigłowców Apache. Umowy w tej sprawie podpisały wczoraj Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 i firma Boeing. Chodzi o 96 maszyn, które za 10 miliardów dolarów Polska kupiła od USA. Umowę zaczął negocjować jeszcze rząd PiS. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk mówił, że to zmiana generacyjna i nawiązał do amerykańskich kinowych hitów z lat 80.
4: Ja jestem zresztą przekonany, że gdyby dzisiaj Rambo mógł latać śmigłowcem, a nie z nim walczyć, to latałby oczywiście Apachem.
0: Pierwsze kupione maszyny mają trafić do Polski za 2 lata, a wszystkie do 2032 roku. W gdańskim zoo na świat przyszło 6 pustynnych kotów. Gdański ogród jest jedynym w Polsce posiadającym ten gatunek w swojej kolekcji.
5: Są to przesłodkie kociaki, zamieszkują północną Afrykę, południowo-zachodnią, zachodnią i środkową Azję.
0: Mówi Katarzyna Szyrmer z gdańskiego zoo, w którym można już oglądać młode kotki.
1: Konin FM. Pogoda.
6: Dziś do 22 stopni w okolicach Konina. Jutro w naszym mieście 25 kresek i każdego dnia będzie tak naprawdę robiło się minimalnie cieplej na termometrach. No, może dojdzie do upału w weekend. Zobaczymy, czy się to sprawdzi, czy nie. Czy jakieś tam deszcze rozgonią te temperatury. Może przeżyjemy jeszcze w jakiś fajny, ciepły dzień w tym sierpniu, taki naprawdę gorący. Zobaczymy. Teraz mamy 13-14 stopni w Wielkopolsce, wiatr 3 km na godzinę w porywach 9, ciśnienie poszło też lekko w górę, 1029 hektopaskali. Zaćmienie słońca będzie u nas w Koninie, najlepiej widać około godziny 27, oczywiście jeżeli nie będzie żadnych chmur, no i wtedy księżyc przysłoni słońce w 80%, 27 w Koninie.
7: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
6: Witam po 8:00, Piotr Czmil. Mamy kolejną sierpnią.

0: Pożar kombajnu zbożowego w miejscowości Łęka, to w gminie Kościelec w powiecie kolskim. Płonąca maszyna w Izdebnie, koło Ostrowitego w powiecie słupeckim. W Łagiewnikach, w gminie Grodziec, w powiecie konińskim pożar prasy i słomy na polu. A nawet miasto Konin i ulica Promowa na Chorzniu, tam parę dni temu z dymem poszedł kolejny taki kosztowny sprzęt rolniczy. I to jest tylko kilka z mnóstwa tego rodzaju zdarzeń, do których w ostatnich dniach doszło w Wielkopolsce Wschodniej. Pożary maszyn podczas żniw to niestety codzienność. Ogień w takich pojazdach rozprzestrzenia się bardzo szybko przez paliwo, przez oleje, przez nagromadzony pył i przez słomę. Przyczyny to najczęściej usterki techniczne, ale też wycieki wspomnianych płynów, zanieczyszczenia dostające się do różne pyły właśnie takie, które wpadają do tych nagrzanych elementów, no i praca pod dużym obciążeniem, w pośpiechu, przy suchym powietrzu, z wysoką temperaturą. Strażacy apelują, by w traktorach i kombajnach wozić takich dużych rozmiarów gaśnice. Mała na pewno nie wystarczy. Powinniśmy też przestać oszczędzać na ubezpieczeniu, bo naprawdę do tych pożarów bardzo często w regionie dochodzi. Każdego może to spotkać. Ubezpieczmy swoje sprzęty.
1: Dom seniora przy Chopina 16A w Koninie w budynku Belweder to miejsce, w którym każdy senior czuje się bezpiecznie i zaopiekowany. Pomoc w codziennych czynnościach, pyszne posiłki dopasowane do potrzeb, troska o higienę, a także zajęcia, które rozweseleją każdy dzień. Opiekę sprawuje wykwalifikowany, serdeczny personel. Informacje telefon 794 904 902 i 794 205 551. Zapraszamy!
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
4: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
5: Chcesz prowadzić autobus? Szkoła jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie, zaprasza na szkolenie na kategorię D oraz kwalifikację zawodową KOD 95. W pakiecie taniej. Wysoka zdawalność, profesjonalni i życzliwi instruktorzy oraz dwa profesjonalne place szkoleniowe.
6: Szkoła jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47, telefon 500 076 890. Reklama.

chociaż kierowcy nie do końca są z tego zadowoleni, no bo jakby, tam z mandatów mają być szczęśliwi, to chodzi przecież o ich bezpieczeństwo. Znamy dane z odcinkowego pomiaru prędkości na dwójce między węzłami Konin Wschód, a miejscem obsługi podróżnych w Kunach, czyli w gminie Władysławów w powiecie tureckim. Tylko w pierwszej połowie tego roku ten system uchwycił 1655 wykroczeń. Lepiej tam zdjąć nogę z gazu i jechać przepisowo, czyli 140 km na godzinę. Chodzi przecież nie o tyle o to, że można dostać mandat, ale chodzi o nasze życie. Autostrada od Konina na wschód, czyli w stronę Łodzi i Warszawy, jest darmowa, ale ze zbyt ciężką nogą naprawdę można za tę podróż nieźle przepłacić. Konin FM.

0: lokalnie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Błażej Kulesza, czas na informacje sportowe. Zapraszam. Już dziś wieczorem poznamy zdobywcę pierwszego europejskiego trofeum klubowego w tym sezonie. W meczu o Superpuchar Europy zmierzą się Paris Saint-Germain i Aston Villa. Niestety na boisku zabraknie wielu gwiazd, które dostały wolne po Mistrzostwach Świata, na co skarżył się trener paryżan Luis Enrique.
2: To surrealistyczna
1: sytuacja, nie mam żadnych zobowiązań.

0: spotkania. Przygotowujemy się jak najlepiej potrafimy. A Paryżanie bronią trofeum wywalczonego rok temu po zwycięstwie nad inną angielską ekipą, Tottenhamem Hotspur. Aston Villa również ma na koncie jeden superpuchar, ale wywalczyła go ponad 40 lat temu. Polscy kibice za to liczą, że w angielskim zespole w podstawowej jedenastce wyjdzie reprezentant Polski Matty Cash. Początek spotkania w austriackim Salzburgu o 21:00. Trzy godziny wcześniej za to w Katowicach w kwalifikacjach Ligi Konferencji piłkarze GKS-u spróbują odrobić stratę z pierwszego meczu z HPL-em Tel Awiw. Jak mówi pomocnik Kacper Łukasiak, drużyna gra lepiej w spotkaniach rewanżowych.
1: W pierwszym meczu z Zieliną może nie do końca zagraliśmy tak, jak chcieliśmy, ale teraz mamy podobną sytuację, gdzie w meczu z HPL-em będziemy gonić ten wynik, ale jesteśmy pewni siebie.
0: Przed tygodniem w węgierskim Miszkolcu izraelska drużyna wygrała 2-0. Kibice tenisa za to zacierają ręce i powinni zaopatrzyć się w mocną kawę. Iga Świątek zagra o finał turnieju w Toronto. Ten mecz o 1:00 w nocy polskiego czasu łatwo nie będzie, bo po drugiej stronie siatki stanie Elena Świtolina. Mecz w Kanadzie będzie okazją do rewanżu, bo w tym roku Ukrainka pokonała Igę w Indian Wells oraz Rzymie. W drugim z półfinałów Amerykanka Coco Gauff zagra z Kazaszką Jeleną Rybakiną.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: Prawie 4 km nowej ścieżki pieszo-rowerowej połączą Karsy z Liszcem Wielkim. Podpisano umowę na rozbudowę tej drogi powiatowej za 5 920 000 zł. Trasa przebiegnie wzdłuż drogi powiatowej i połączy Karsy, Krągole, Krągole I, Lisiec Mały oraz Lisiec Wielki. Inwestycja przewiduje także montaż oświetlenia ulicznego, wykonanie systemu odwodnienia i oznakowania. Powstaną również 2 oświetlone miejsca obsługi rowerzystów. Znajdą się w nich stojaki na rowery, stacje naprawcze, ławki oraz punkty umożliwiające ładowanie telefonów komórkowych. To przedsięwzięcie będzie realizowane dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez gminę Stare Miasto z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, a zakończenie prac zaplanowano do końca 2027, czyli trzeba będzie jeszcze długo poczekać, bo to długi odcinek drogi.
1: Konin FM.
2: Konin FM. Reklama. Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
3: A czemu się ubierasz?
2: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
3: A dzieci?
2: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
3: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras.
2: I duży parking.
3: To idealne miejsce.
2: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały zagaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
7: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duże wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
8: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
9: W niedzielę handlowe również.
2: Reklama.

w weekend, jeszcze nie ten, tylko jeszcze następny, 21 i 23 sierpnia na rynku w Koninie odbędzie się 19 jarmark świętego Bartłomieja, patrona rzemieślników, ale też patrona naszej konińskiej fary. Sercem wydarzenia na Placu Wolności będzie kiermasz starości, rękodzieła i naturalnej żywności, dostępny w sobotę, czyli 22 od 12 do 20, a w niedzielę już od godziny 9 rano. Sobotni program otworzy spacer PTTK nad dachami Konina. Zbiórkę zaplanowano o 9.27 na przystanku MZK Cmentarz Kolska. O 14.00 przed sceną rozpocznie się przechadzka z Towarzystwem Przyjaciół Konina po przedmieściu Świętego Ducha. Od godziny 16.30 na jarmarkowej scenie zaprezentują się wokaliści studia My Voice. Artyści z Konińskiego Centrum Kultury też będą oraz uczniowie studia piosenki Metro. Wieczorny blok artystyczny zwieńczy koncert Ksenia Szałszyszwili Quartet, 80 minut dookoła świata oraz impreza z DJ-em. Niedzielny harmonogram obejmuje prelekcje PTTK, Zofia Urbanowska i Tatry, to o 10.30, 23 sierpnia w Domu Semełki oraz uroczystą mszę w Kościele Farnym, a finał imprezy zaplanowano na godzinę 17. Pomysłodawcą i koordynatorem jarmarku jest Mateusz Cieślak, a w rolę organizatorów wcielają się Miasto Konin i Konińskie Centrum Kultury. Więcej informacji można znaleźć pod adresem jarmark.konin.pl. Zapraszamy, a za chwilę zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata na antenie radia Konin FM. Punktualnie będą o godzinie 9.00.

0: Polscy turyści utknęli na Sycylii, loty paraliżuje Etna. Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę, kolejni zabici i ranni. Dziś zaćmienie słońca, jak je oglądać, by nie zepsuć wzroku, o tym już za chwilę.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Około 200 turystów utknęło na Sycylii, podobnie jak tysiące innych, których loty odwołano lub są opóźnione z powodu wulkanicznego pyłu, który wyrzuca Etna. Jeszcze do godziny 11 zawieszone są wszystkie odloty i przyloty na lotnisku w Katanii. Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór zapewnia, że służby konsularne monitorują sytuację, ale to na przewoźnikach ciąży odpowiedzialność za swoich pasażerów.
2: To nie jest sytuacja, w której my przekonamy jakieś linie lotnicze do lądowania albo do startowania. Mówimy po prostu o fizycznej niemożliwości związanej z sytuacją naturalną.
0: Wulkan Etna jest aktywny od kilku dni. Lokalne władze i linie lotnicze starają się przewieźć pasażerów na inne lotniska, gdzie ruch nie został wstrzymany. Co najmniej 2 tornada i gwałtowne burze przeszły wczoraj przez aglomerację Chicago, niszczące domy, powalające drzewa i linie energetyczne. Uszkodzona została szkoła, odwołano około 250 lotów. W pobliskiej Indianie jedna osoba zginęła w wyniku eksplozji w domu. Służby podejrzewają, że miała ona związek z burzą. Co najmniej 3 osoby zginęły, a ponad 20 zostało rannych na skutek ataków Rosji na Ukrainę w ciągu ostatniej doby w obwodach chersońskim, zaporowskim i odeskim. W Zaporożu Rosjanie zaatakowali centrum handlowe, zostało ono zniszczone, jednak tam według wstępnych danych nikt nie ucierpiał. Przed nami niezwykły wieczór na niebie. Krótko po godzinie 19 księżyc zasłoni tarczę słońca. W Polsce zobaczymy zaćmienie częściowe. Ale uwaga, bo patrzenie na słońce bezpośrednio lub przez lornetkę grozi trwałym uszkodzeniem wzroku. Dlatego to ostatni moment, żeby wyposażyć się w specjalne okulary, mówi profesor Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
3: One są tanie i dostępne z tak zwaną folią Müllerową. Ona nie przepuszcza 90-kilka% światła.
0: Jeśli nie mamy okularów, można posłużyć się odpowiednio mocnym filtrem spawalniczym lub rzutować obraz słońca na kartkę papieru, na przykład przez teleskop. To nie koniec atrakcji na niebie. Czeka nas też noc spadających gwiazd. W Warszawie, by lepiej obserwować to zjawisko, wyłączone będzie oświetlenie mostów i Stadionu Narodowego. Rod Stewart odwołał koncerty zaplanowane w ramach pożegnalnej trasy One Last Time, w tym występy w Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Lekarze zalecili 81-letniemu muzykowi 4-tygodniową przerwę w występach po zabiegu kardiologicznym. Artysta przeprosił już fanów, zapewnił, że nie może doczekać się powrotu na scenę i wspólnej zabawy.
1: Konin FM. Pogoda.
4: Jutro 25 stopni, dzisiaj trochę mniej, 22 kreski będą w Koninie, ale każdego dnia będzie robiło się cieplej, czyli tak, dzisiaj 22, jutro 25, a teraz mamy w Wielkopolsce 15-16 stopni, wiatr 4 km na godzinę, w porywach 11 i 1029 hektopaskali ciśnienie. I dziś, jak słyszymy od rana, zaćmienie słońca, w 80% księżyc powinien przykryć słoneczko, około godziny 27 będzie to widać w Koninie. 27 zaćmienie słońca w Koninie wtedy będzie najbardziej widoczne. Polecamy, żeby się wybrać w jakieś ładne, romantyczne miejsce i wtedy to oglądać.
5: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
4: Piotr Czmil, witam po 9:00 w środę, już za kilka minut o sprawie, o której pisał ostatnio Przegląd Koniński, czyli o podrzucaniu śmieci. Potem opowiem ciekawostkę o wyjątkowym miejscu między Koninem a Szczecinem, o którym wielu z nas nie ma pojęcia, a które przyciąga wielu pasjonatów nurkowania z całego kraju. Następnie skontrolujemy stan budowy krytych boisk w Kole. A na sam koniec zaproszę do Goliny. Tam w niedzielę odbędą się zawody pożarnicze.

0: Podrzucanie odpadów i awantury przy wiacie śmietnikowej na ulicy Topazowej w starej części Konina. Mieszkańcy jednego z bloków twierdzą, że osoby spoza osiedla, w ogóle może spoza Konina, przyjeżdżają samochodami i zostawiają tam swoje śmieci, a próby zwracania uwagi mają kończyć się wyzwiskami i kłótniami, podał niedawno portal przeglądkoniński.pl. Problem podrzucania odpadów do przyblokowych kontenerów nie jest nowy. Jak informuje Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Koninie, podobne przypadki zdarzają się także w innych miejscach. Dotyczy to także Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, obszarów Spółdzielni Zatorze i pozostałych wspólnot. Ale jednocześnie trzeba podkreślić, że opłata za odbiór odpadów w Koninie naliczana jest nie od liczby, nie od ilości tych śmieci, które trafiają do kontenerów, ale od liczby mieszkańców zameldowanych pod danym adresem. Więc trzeba pilnować swoich śmieci, nie wolno podrzucać ich do Konina.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
8: Chcesz prowadzić autobus? Szkoła jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie, zaprasza na szkolenie na kategorię D oraz kwalifikację zawodową KOD 95. W pakiecie taniej. Wysoka zdawalność, profesjonalni i życzliwi instruktorzy oraz dwa profesjonalne place szkoleniowe.
9: Szkoła jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
6: Reklama.

0: teraz wakacyjna ciekawostka o miejscu, które przyciąga ludzi z całej Polski i które powstało dzięki górnictwie. Chodzi o bazę nurkową Honoratka pod Koninem, która powstała na terenie dawnego wyrobiska odkrywki węgla brunatnego Pątnów, czyli jednej z największych odkrywek kopalni węgla brunatnego Konin. Wydobycie prowadzono tam od 1962 do 2001 i w tym czasie pozyskano prawie 130 milionów ton węgla. Wyrobiska i zwałowiska zajmowały łącznie 19 km kwadratowych. Odkrywka wyróżniała się także rozbudowanym systemem odwodnienia. Do 1996 funkcjonowało tam odwodnienie podziemne, a cztery główne szyby miały od 38 do 69 metrów głębokości. Łączna długość tych podziemnych chodników od odwadniających wynosiła 102 km. Po zakończeniu wydobycia teren poddano rekultywacji, powstał tam zbiornik wodny Honoratka, największy dotychczas zbiornik utworzony w polskim górnictwie węgla brunatnego. Ma on około 360 hektarów powierzchni i ponad 83 miliony metrów sześciennych pojemności. Zalewanie rozpoczęto w połowie 2001 roku. Dziś pod tą wodą można zobaczyć między innymi, uwaga, zatopiony śmigłowiec, łodzie, statek, podwodny las i charakterystyczne węglowe ściany. Nurkowanie ułatwiają specjalne trasy wyposażone w tory z linami, także jeżeli ktoś chciałby zabrać się za takie nurkowanie, to może to jak najbardziej zrobić w profesjonalnych warunkach w bazie Honoratka w gminie Ślesin pod Koninem.
1: Konin FM.
2: Konin FM.

0: sportowy Konin FM.
1: Błażej Kulesza, czas na informacje sportowe. Zapraszam. Pia Skrzyszowska ma już komplet medali z Mistrzostw Europy w biegu na 100 metrów przez płotki. 4 lata temu miała złoto, 2 lata temu brąz, teraz w Birmingham wywalczyła srebro. Chociaż po zaciętej rywalizacji, bo o kruszcu zadecydowała 0,001 sekundy. O tyle lepsza okazała się Holenderka Nadine Wieser.
2: Ja mam duży respekt do moich przeciwniczek, do płotków, więc wiedziałam, że jestem pewna siebie, wiedziałam, że jestem przygotowana, ale trzeba to zrobić.
1: Pojedynki Polki i Holenderki powoli przechodzą do lekkoatletycznego kanonu, bo na halowych mistrzostwach świata dzieliło je 0,005 sekundy. Wtedy też na podstawie fotofiniszu decydowano o medalach. Niemniejsze emocje wczoraj przeżywał Dominik Kopeć, ostatecznie 5. w finale biegu na 100 metrów. Polak początkowo odpadł już w półfinale, ale po wycofaniu się jednego z rywali wystartował w finale tej konkurencji jako pierwszy polski sprinter od 20 lat.
3: Bardzo, bardzo się cieszę. Wiadomo, że w finale nie biega się na czas, tylko o miejsce. Fajnie, że udało mi się wywalczyć tak wysoką lokatę.
1: 5. miejsce w finale rzutu młotem wywalczył Paweł Fajdek. Dziś za to do koła rzutni młotem wejdą Anita Włodarczyk oraz Aleksandra Śmiech. Mocno liczymy też na Jakuba Szymańskiego w biegu na 110 przez płotki, bo jest jednym z kandydatów do medali.

0: pływackich mistrzostwach Europy w Paryżu zwyciężyli Francuzi przed Holendrami i sportowcami neutralnymi. Pekin za to będzie organizatorem tegorocznych mistrzostw świata na krótkim basenie. Ogłosiła to Międzynarodowa Federacja Pływacka. Sześciodniowa impreza zacznie się 1 grudnia na olimpijskim obiekcie Water Cube, który może pomieścić 17 tysięcy kibiców. Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie jest blisko awansu do Piłkarskiej Ligi Mistrzów. Azerski klub pokonał u siebie Pogromców Lecha Poznań. Duński Aarhus 4-0, w dwóch meczu wygrał aż 5-2. Jego ostatnim rywalem w drodze do Ligi Mistrzów będzie HPL Beerszewa z Izraela.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

0: Na ostatniej prostej jest już budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 imienia Adama Mickiewicza w Kole. Ta inwestycja wkrótce ma zostać już ukończona i udostępniona mieszkańcom oraz oczywiście uczniom. Miasto Koło pozyskało na realizację tego zadania 4 217 000 zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Budowa jest prowadzona w ramach programu Olimpia, a celem tego programu jest rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej. Nowe boisko wielofunkcyjne ma stworzyć lepsze warunki do uprawiania sportu i aktywnego spędzania czasu, oczywiście przede wszystkim uczniom tej szkoły, czyli Kolskiej Dwójki, ale także pozostałym mieszkańcom, bo z tych krytych boisk będzie można korzystać także poza godzinami lekcyjnymi i będą to mogli robić także dorośli.
1: Konin FM.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertni. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
5: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
6: Zielona, paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.

W niedzielę na Stadionie Miejskim w Golinie odbędą się gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu właśnie tej gminy. Wydarzenie rozpocznie się punktualnie o 12:00. Głównym punktem programu będzie rywalizacja młodzieżowych drużyn pożarniczych. W ramach tych sportowych zmagań zaplanowano widowiskową sztafetę 7x50 metrów oraz dynamiczne ćwiczenia bojowe. Wyjątkową atrakcją dla publiczności będzie również pokaz zaprezentowany przez dziecięcą drużynę pożarniczą. Na kibiców i mieszkańców czekają wielkie sportowe emocje, świetna zabawa oraz różnorodne punkty gastronomiczne, więc będzie można coś tam sobie smacznego przekąsić. Zapraszamy w niedzielę do Golin na Stadion Miejski. Na już za chwilę na antenie Radia Konin FM o 10:00 będą wiadomości z kraju, świata i regionu, a ja dobrego dnia życzę. Piotrek Szmidt, do usłyszenia.

0: Rząd odwleka decyzję w sprawie obniżki cen paliw, powiemy czemu. Potem pomoc dla Kolumbii po trzęsieniu ziemi od Unii Europejskiej i prezydent USA, który przyznaje, że opuszczając Turcję, zmienił samoloty.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Rząd odwleka podjęcie decyzji w sprawie ewentualnej obniżki cen paliw na stacjach benzynowych. Jak przekonuje rzecznik rządu Adam Szłapka, analizy w tej sprawie wciąż trwają, a odpowiedzialne za ewentualne działania ministerstwa zwracają uwagę na ostatnie spadki cen.
2: W ostatnim tygodniu ceny ropy spadły i to spadły w taki sposób, że jest to widoczne na stacjach. W związku z tym cały czas trwają analizy Ministerstwa Energii, Ministerstwa Finansów. I te decyzje będą w najbliższym czasie podejmowane. Takich decyzji jeszcze nie ma.
0: O tym, że rząd może przywrócić rozwiązania obniżające ceny paliw na 2 ostatnie tygodnie wakacji, mówił pod koniec lipca premier Donald Tusk. Sanepid potwierdził salmonellę u 15 kuracjuszy ośrodka rehabilitacyjnego w Międzywodziu w Zachodniopomorskiem. Badania wykazały też rotawirusy. Od weekendu nowych chorych już nie przybywa. Objawy zatrucia wystąpiły u 53 ze 191 osób. Służby ustalają źródło zakażenia. Wsparcie w wysokości 2 milionów euro dla społeczności dotkniętych trzęsieniem ziemi w Kolumbii przekaże Unia Europejska. Ogłosiła to przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W wyniku poniedziałkowego kataklizmu zginęło co najmniej 250 osób. Trwają poszukiwania zaginionych pod gruzami. Wiele rdzennych społeczności nadal pozbawionych jest dostaw energii elektrycznej i podstawowych usług. Donald Trump przyznał, że ze względów bezpieczeństwa zmienił samoloty opuszczające Turcję po lipcowym szczycie NATO w Ankarze. Chodziło o zagrożenie ze strony Iranu, z którym od ponad 5 miesięcy Amerykanie toczą wojnę. Tomasz Orchowski.
3: Trump miał wejść na pokład Air Force One, a potem potajemnie go opuścić ciężarówką z cateringiem. Został przetransportowany do wojskowego samolotu. Dostosowałem się do tego, czego chciało Secret Service i wojsko chcieli, żebym poleciał innym samolotem. Robię to, co mówią. Chyba istniało jakieś zagrożenie. Nie dopytywałem. Otrzymuję mnóstwo gruźb. Tłumaczył Trump, który w przeszłości mówił, że Irańczycy próbowali zabić go 2 razy, ale ja dopadłem go wcześniej, podkreślał po zabiciu najwyższego przywódcy Alego Chameneiego. BBC komentuje wizerunek Trumpa ukrywającego się w ciężarówce z jedzeniem przed rzekomym zagrożeniem ze strony Iranu nie jest najlepszy dla prezydenta, który wielokrotnie podkreślał swoją siłę.
0: NASA wykorzysta dzisiejsze zaćmienie Słońca do badań naszej dziennej gwiazdy. Za cieniem Księżyca podąży samolot badawczy WB-57 wyposażony w specjalistyczne kamery. Naukowcy będą obserwować koronę Słońca i badać m.in. mechanizmy jej nagrzewania oraz wiatr słoneczny. Zaćmienie częściowe będzie widoczne także w Polsce. Rozpocznie się w zależności od miejsca pomiędzy 19.10 a 19.20.
1: A co w regionie?
4: Stanowcza reakcja konińskich policjantów na przypadek przemocy domowej. Do komendy miejskiej zgłosiła się niedawno kobieta, która poinformowała, że były mąż groził jej pozbawieniem życia. Funkcjonariusze przeanalizowali zgromadzone informacje, w tym ustalenia wynikające z prowadzonej procedury niebieskiej karty. Zebrane materiały wskazywały, że w ciągu kilku miesięcy mężczyzna miał stosować wobec byłej żony przemoc domową. W związku z zagrożeniem dla bezpieczeństwa kobiety policjanci zastosowali przewidywane prawem środki ochrony. Mężczyzna otrzymał nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz jego bezpośredniego otoczenia. Jednocześnie wydano zakazy zbliżania się do mieszkania i kobiety, a także kontaktowania się z nią. Tymczasem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku prowadzi działania mające na celu zwiększenie dostępności pomocy dla osób doświadczających przemocy domowej oraz znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. PCPR przypomina o możliwościach uzyskania wsparcia w punkcie interwencji kryzysowej, dostępnych formach pomocy specjalistycznej oraz o funkcjonującym telefonie zaufania dla osób będących w kryzysie. Więcej szczegółów na stronach powiatu tureckiego, a konińska policja przypomina, że funkcjonariusze mają skuteczne narzędzia pozwalające na szybką reakcję w sytuacjach związanych z przemocą domową. Każde zgłoszenie jest traktowane poważnie.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Od 18 do 24 stopni maksymalnie, najwięcej słońca na południu i zachodzie, więcej chmur w pozostałych regionach, na północnym wschodzie możliwy słaby, przelotny deszcz.

0: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
1: A czemu się ubierasz?
0: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
1: A dzieci?
0: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
1: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
0: I duży parking.
1: To idealne miejsce.
0: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
2: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Reklama. Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
8: J-Lo!

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Turku zachęca do udziału w badaniu dotyczącym sytuacji pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym oraz ich obecnej i przyszłej aktywności zawodowej na wielkopolskim rynku pracy. Badanie realizowane jest na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Jego celem jest poznanie sytuacji zawodowej osób zbliżających się do emerytury, ich planów związanych z dalszą pracą oraz potrzeb, które mogą mieć znaczenie dla ich aktywności zawodowej. Organizatorzy chcą również określić, jakie działania mogłyby skuteczniej wspierać osoby dojrzałe na rynku pracy w Wielkopolsce. Przygotowano dwie ankiety. Pierwsza skierowana jest do osób w wieku przedemerytalnym, a druga do pracodawców, którzy zatrudniają takich pracowników. Udział w badaniu pozwoli zebrać informacje zarówno od samych pracowników, jak i przedsiębiorców. Zgromadzone odpowiedzi mają posłużyć do opracowania rekomendacji dotyczących wspierania aktywności zawodowej osób dojrzałych w regionie. Powiatowy Urząd Pracy w Turku apeluje o udział w badaniu, ponieważ głosy pracowników i pracodawców mogą pomóc w lepszym dostosowaniu przyszłych działań do rzeczywistych potrzeb wielkopolskiego rynku pracy. Szczegóły są na profilu Turkowskiego Urzędu Pracy. 62 nowe mieszkania powstały w ramach inwestycji społecznej inicjatywy mieszkaniowej w Dąbiu w powiecie kolskim. Uroczyste przekazanie kluczy najemcom odbędzie się w przyszłym tygodniu w miejscu, gdzie stworzono nowe lokale, czyli przy ulicy Ogrodowej 17. Znajdują się one w dwóch trzypiętrowych budynkach. Ich powierzchnia wynosi od około 38 do 60 metrów kwadratowych. Mieszkania powstały przygotowane w standardzie pod klucz. Budynki wyposażono m.in. w windy, balkony, miejsca parkingowe, wiatę rowerową oraz stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych. Z myślą o ograniczeniu kosztów użytkowania, każdy lokal posiada indywidualną pompę ciepła i system rekuperacji. W budynkach nie ma instalacji gazowej, a planowany czynsz ma być niższy niż stawki obowiązujące na rynku komercyjnym. Inwestycje zrealizowano dzięki środkom państwowym i samorządowym. Gmina Dąbie otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa wsparcie odpowiadające 10% kosztów przedsięwzięcia. Finansowanie inwestycji uzyskało również pozytywną decyzję Banku Gospodarstwa Krajowego. Podobne obiekty w ramach SIM-ów budowane są także w innych gminach, w powiatach konińskim czy słupeckim. Idea jest taka, by poprzez tani i stabilny najem wyhamować proces wyprowadzania się mieszkańców do większych miast.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.
3: Ladies and gentlemen, here is the new Balkanic style. Balkanic music. Listen.

0: studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Reklama.
4: Konin FM. Naturalnie żelazny.

0: Zaćmienie słońca i jego wpływ na energię. O tym za chwilę. Tymczasowy areszt po śmiertelnym wypadku na Lubelszczyźnie. Sprawdzimy też, jak naszym lekkoatletom idzie na Mistrzostwach Europy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Polska energetyka gotowa na zaćmienie słońca. Zjawisko nie wpłynie na bezpieczeństwo dostaw prądu w naszym kraju, bo rozpocznie się wieczorem, kiedy fotowoltaika nie dostarcza już tak dużo mocy. Co innego w całym europejskim systemie, który w wielu krajach opiera się na OZE, mówi Maciej Wapiński z polskich sieci elektroenergetycznych.
2: W całej Europie może na krótko z systemu zniknąć prawie 10 gigawatów. No to jest moc, która jest jak najbardziej zauważalna, natomiast zaćmienie słońca jest takim zjawiskiem, o którym wiemy. Możemy się do niego przygotować.
0: Operatorzy w Europie są w gotowości i deklarują zapewnienie stabilnego funkcjonowania systemu w czasie zaćmienia. Przypomnę, że po zaćmieniu w Polsce czeka nas noc spadających gwiazd. Perseidy będzie można obserwować m.in. przed Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Dwie osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych w wyniku ataku dronów na obiekty cywilne i przemysłowe w kraju krasnodarskim w europejskiej części Rosji, poinformowały lokalne władze. Resort obrony w Moskwie przekazał, że minionej nocy strącono ponad 500 ukraińskich bezzałogowców. Władze Ukrainy nie skomentowały dotychczas ostatnich nalotów na Rosję. Jest areszt dla 26-latka z gminy Mircze na Lubelszczyźnie, który w piątek miał spowodować śmiertelny wypadek. 46-latka wieczorem szła poboczem i prowadziła rower, zginęła na miejscu. Mężczyzna nie udzielił jej pomocy i uciekł z miejsca zdarzenia. Po trzech dniach sam zgłosił się na policję w Chrubieszowie i przyznał się do spowodowania wypadku. Grozi mu do 20 lat więzienia. Na 3 miesiące do aresztu trafił też 37-letni obywatel Ukrainy podejrzany o zaatakowanie w Lubsku w Lubuskiem nożem 46-letniego Polaka. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Znał pokrzywdzonego, motyw jego działania jest ustalany. Pokrzywdzony, który trafił do szpitala, według lekarzy miał sporo szczęścia, bo skończyło się na średnim uszczerbku na zdrowiu. Po 2 dniach rywalizacji w Mistrzostwach Europy w Birmingham polscy lekkoatleci mają na koncie 2 srebrne medale. Szansa na poprawę tego dorobku jeszcze dziś wieczorem. Błażej Kulesza.
3: O eliminacjach najlepiej zapomnieć, bo do finału ledwo z 11 rezultatem na 12 startujących zawodniczek awansowała nasza najbardziej utytułowana obecnie lekkoatletka.
4: Najgorsze moje eliminacje w mojej karierze sportowej.
3: Mówi Anita Włodarczyk.
4: Od razu sobie pomyślałam, że w Paryżu w eliminacjach gorszą z ostatnim wynikiem, a 2 dni później było całkiem inaczej, więc teraz trzeba patrzeć z optymizmem na finał.
3: Oprócz Włodarczyk w finale wystąpi też Aleksandra Śmiech. W walce o wysokie lokaty powinni się liczyć nasi płotkarze. Na czele z Jakubem Szymańskim, chociaż on lepiej spisuje się w hali. W finale biegu na jedno okrążenie wystartuje Maksymilian Szwed. O podium jednak nie myśli.
5: Na pewno będę usatysfakcjonowany, jak uda mi się powiedz poniżej 45 sekund.
3: Polacy jak na razie mają 2 srebrne medale i zajmują 8 miejsce w klasyfikacji medalowej mistrzostw.
0: Prowadzą gospodarze, czyli Brytyjczycy.
1: A co w regionie?
6: Ważna informacja dla rolników, którzy ubiegali się o wsparcie w ramach interwencji inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu. Beneficjenci muszą posiadać zaświadczenie o ukończeniu odpowiedniego szkolenia dotyczącego zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba, powietrze i klimat, w kontekście wdrażania planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje jeszcze szkolenia, w których można wziąć udział w tym roku. Odbywają się one na terenie całego województwa. 2-dniowe spotkania obejmują webinarium oraz wizytę w gospodarstwie. Będą odbywać się one od 24 sierpnia do 22 września tego roku. Warto pamiętać, że dla osób, które nie skorzystają z tegorocznych terminów, przewidziano kolejną możliwość. Szkolenia dotyczące tego samego zagadnienia będą organizowane również od marca do kwietnia przyszłego roku. Informację przekazała Wielkopolska Izba Rolnicza, przypominając beneficjentom o obowiązku ukończenia szkolenia i o uzyskaniu stosownego zaświadczenia. Więcej informacji oraz terminy tych szkoleń są na stronach WIR-u.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W południowej i zachodniej części kraju dzień ma być pogodny. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, słabe, przelotne opady deszczu, możliwe na krańcach północno-wschodnich. Na termometrach od 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 24 na zachodzie i południu.

0: gorąca powieka.
1: I ten nocny skurczybłydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
1: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
3: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u. Reklam.

0: że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Akademia Nauk Stosowanych w Koninie prowadzi właśnie drugi nabór na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz podyplomowe. Kandydaci na studia pierwszego i drugiego stopnia mogą składać dokumenty do 14 września, natomiast rekrutacja na studia podyplomowe potrwa do 15 września. Szczegóły i formularze dostępne są na stronach rekrutacyjnych uczelni. ANS oferuje również bezpłatne możliwości kształcenia w ramach projektu dotyczącego rozwoju praktycznych studiów i kształcenia ustawicznego dostosowanych do potrzeb Wielkopolski Wschodniej. Ma to związek z transformacją subregionu konińskiego. W ofercie znalazło się m.in. specjalistyczne kształcenie z gospodarki magazynowej oraz studia podyplomowe z analizy danych i sztucznej inteligencji w biznesie, budownictwa energooszczędnego i alternatywnych źródeł energii. Bezpłatnie można także skorzystać z kursów technicznych, logistycznych i językowych. Tematyka obejmuje m.in. sztuczną inteligencję, pojazdy elektryczne i wodorowe, obrabiarki CNC, energetykę jądrową, fotowoltaikę, pompy ciepła, spawanie, magazynowanie, transport, logistykę, język chiński oraz Green Economy English. Wszystkie te formy kształcenia odbywają się niestacjonarnie, czyli popołudniami i w weekendy. Ale największym zainteresowaniem cieszą się oczywiście, jak zawsze, studia dzienne. Nietypowe rozwiązania dla rowerzystów pojawiły się na alejach 1 Maja w Koninie wraz z przebudową tej drogi. Specjalne połączenia drogi dla rowerów z jezdnią wykonano przy skrzyżowaniu z ulicą Powstańców Wielkopolskich oraz na dwóch wlotach w stronę Placu Górnika. Ułatwiają one dojazd do pobliskich osiedli, jednak wymagają szczególnej uwagi. W tych miejscach nie wyznaczono przejazdów rowerowych. Oznacza to, że rowerzysta opuszczający drogę dla rowerów i przejeżdżający przez jezdnię alei 1 Maja włącza się do ruchu i musi ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu, czyli samochodom. Szczególna sytuacja występuje przy Placu Górnika. Odcinek między blokami przy alejach 1 Maja 3 i 5 oraz ulicą Bydgoską jest drogą wewnętrzną. Kierowcy opuszczający ten odcinek również włączają się do ruchu. W efekcie zarówno kierujący samochodem, jak i rowerzysta mogą znajdować się w takiej samej sytuacji. Brak jednoznacznego oznakowania może powodować nieporozumienia. Problem został już zgłoszony przez rowerowy Konin Zarządowi Dróg Miejskich. Przy Placu Górnika przygotowano także azyle dla rowerzystów. Przy większym natężeniu ruchu można wykonać skręt etapami, korzystając z poszerzonej drogi dla rowerów. Z kolei przy ulicy Powstańców Wielkopolskich zastosowano krótkie, jednokierunkowe odcinki tras rowerowych, ułatwiające zmianę kierunku jazdy.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: teraz dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
1: Kategoria C, C plus E i kwalifikacja zawodowa KOT 95? Wybierz szkołę jazdy Turbo Rutecka. Jako jedyni w Koninie szkolimy na takim samym ciągniku siodłowym, na jakim egzaminuje WORT. Do tego wysoka zdawalność, życzliwi instruktorzy i dwa profesjonalne place szkoleniowe.
2: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystentów.

0: Już dziś zaćmienie słońca, przez co je oglądać? Lotnisko na sycylijskiej Katanii wciąż zamknięte, Etna nie odpuszcza. Rodzice uczniów ruszyli do sklepów, czas skompletować szkolną wyprawkę.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Przed nami dziś dwa spektakularne zjawiska na niebie. Zaćmienie słońca, w Polsce widzialne częściowo, i noc Perseidów, inaczej noc spadających gwiazd. Słońce będzie zasłonięte tuż przed zachodem, więc do obserwacji zjawiska warto wybrać jak najwyżej położone miejsce i odpowiednio zabezpieczyć wzrok. Nie powinniśmy oglądać zaćmienia przez okulary przeciwsłoneczne, płyty kompaktowe czy klisze fotograficzne. Maski spawalnicze też odpadają.
2: Dobrym wyjściem są folie Badera.
3: I coś takiego można dostać w Polsce?
2: Można dostać, trochę już późno, ale przez internet.
0: Mówi Agnieszka Włodarczyk z Planetarium EC1 w Łodzi. W grę wchodzą też okulary dostępne w specjalistycznych sklepach. W Polsce, w zależności od części kraju, zaćmienie rozpocznie się mniej więcej między 19.10 a 19.20. Księżyc zasłoni słońce maksymalnie w 88%. Trzeci dzień lotniczego paraliżu w Katanii na Sycylii. Na włoskiej wyspie utknęły 1000 turystów, w tym blisko 200 Polaków, którzy nie mogą wydostać się stamtąd z powodu aktywności Etny. Wulkan wciąż wyrzuca do atmosfery gęste obłoki pyłu. Dlatego spółka zarządzająca lotniskiem w Katanii przedłużyła wstrzymanie przylotów i odlotów w tym porcie do dziś do 18. Część lotów przeniesiono na inne lotniska na wyspie. Złota alga znów atakuje, ale na razie nie stwierdzono śnięcia ryb. Najnowsze badania potwierdzają, że toksycznych glonów jest coraz więcej w kanale Gliwickim, gdzie jak co roku latem pojawia się złota alga. Aktualnie ograniczany jest przepływ wody w kanale, by powstrzymać rozprzestrzenianie się algi i ochronić Odrę, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
4: Wstrzymane zostały śluzowania na śluzach Łabędy oraz Dzierżno, więc mówimy tutaj o 6 i 5 sekcji kanału Gliwickiego.
0: Odra na razie nie jest zagrożona.
4: W tej chwili nic na to nie wskazuje. Obserwujemy również wyniki badań, które są prowadzone, które dostajemy do służbowego wykorzystania.
0: Wody Polskie prowadzą w kanale Gliwickim i na Odrze ciągły monitoring. Cały czas pobierane są też próbki wody. Na razie nie ma decyzji o stosowaniu nadtlenku wodoru, który w ubiegłych latach skutecznie ograniczał rozwój złotej algi. Połowa sierpnia to dla niektórych pełnia lata, ale dla rodziców czas na kompletowanie szkolnej wyprawki. Plecaki, zeszyty, piórniki, przybory plastyczne, buty na zmianę. Lista z roku na rok jest coraz dłuższa, mówią reporterowi Marcinowi Starcowi dzieci i rodzice, których spotkał w sklepach w centrum Rzeszowa.
5: To jest akurat fajne, to jest chyba najlepsze przed tym pójściem do szkoły.
3: Oprócz tego wszystko już gotowe, czy jeszcze trzeba coś dokupić?
6: Jeszcze nam zostały niektóre rzeczy, typu podręczniki na przykład dla starszej córki, co jest w czwartej liceum, więc też jeszcze nas będą wydatki czekać. To pewnie jakieś jeszcze 700 zł.
0: Do tego dochodzą książki. W podstawówkach dzieci dostają je za darmo, ale starsi muszą kupić sami.
1: A co w regionie?
7: Prawie 4 km nowej ścieżki pieszo-rowerowej połączy Karsy z Liścem Wielkim. Wójt gminy Stare Miasto Dariusz Puchała podpisał umowę na rozbudowę drogi powiatowej. Wartość inwestycji wynosi 5 920 000 zł. Zadanie zostanie wykonane w formule zaprojektuj i wybuduj. Oprócz przygotowania dokumentacji obejmuje ono budowę ścieżki o długości 3 km 757 m. Trasa przebiegnie wzdłuż drogi powiatowej i połączy Karsy, Krągole pierwszą, Lisiec Wielki oraz Lisiec Mały. Inwestycja przewiduje także montaż oświetlenia ulicznego, wykonanie systemu odwodnienia i oznakowania. Powstaną również dwa oświetlone miejsca obsługi rowerzystów. Znajdą się w nich stojaki na rowery, stacje naprawcze, ławki oraz punkty umożliwiające ładowanie telefonów komórkowych. Przedsięwzięcie jest realizowane dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez gminę Stare Miasto z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Zakończenie prac zaplanowano do końca 2027 roku. Nowa infrastruktura ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo i ułatwić codzienne podróże piesze oraz rowerem.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Pochmurno z przelotnym deszczem, dziś tylko na krańcach północno-wschodnich, w pozostałych regionach przeważnie słonecznie, a na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Podlasiu, przez 22 na Pomorzu i Lubelszczyźnie, 23 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 24 na Mazowszu.

0: FM.
1: Konin FM.
2: Reklama.
3: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U puszystej pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
4: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
5: W niedziele handlowe również.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
6: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Pożar kombajnu zbożowego w miejscowości Łęka w gminie Kościelec w powiecie kolskim. Płonąca maszyna w Izdebnie koło Ostrowitego w powiecie słupeckim. W Łagiewnikach w gminie Grodziec w powiecie konińskim pożar prasy i słomy na polu, a nawet miasto Konin i ulica Promowa na Chorzniu, gdzie z dymem poszedł kolejny kosztowny sprzęt rolniczy. To tylko kilka z mnóstwa tego rodzaju zdarzeń, do których w ostatnich dniach doszło w Wielkopolsce Wschodniej. Pożary maszyn podczas żniw to niestety codzienność. Ogień w takich pojazdach rozprzestrzenia się bardzo szybko przez paliwo, oleje oraz nagromadzony pył i słomę. Przyczyny to najczęściej usterki techniczne, czyli wycieki wspomnianych płynów, zanieczyszczenia dostające się do nagrzanych elementów i praca pod dużym obciążeniem w pośpiechu przy suchym powietrzu z wysoką temperaturą. Niekiedy nie da się takich pożarów przewidzieć ani uniknąć, nawet jeśli rolnik prawidłowo dba o stan techniczny urządzeń. Dlatego Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Wielkopolsce apeluje, by w traktorach i kombajnach wozić dużych rozmiarów gaśnice. Nie powinniśmy też oszczędzać na ubezpieczeniu. Bywa, że straty w przypadku pożarów rolniczego sprzętu liczone są w setkach tysięcy. Na finiszu jest realizacja zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego Słupcy na 2026 rok. Zadanie pod nazwą Czas na stadion, bezpieczny i funkcjonalny stadion dla mieszkańców ma poprawić bezpieczeństwo, funkcjonalność i komfort korzystania z miejskiego obiektu. Projekt, którego autorem jest Krzysztof Wyszyński, zdobył największą liczbę głosów mieszkańców w ubiegłorocznym głosowaniu. W ramach inwestycji zamontowano już nowoczesną tablicę wyników oraz zegar, a zużyte bramki zastąpiono nowymi. Kończą się również prace remontowe w ogólnodostępnych toaletach. Nowa tablica wyników została już wykorzystana po raz pierwszy w ostatni weekend podczas biegu o laur świętego Wawrzyńca. Cała inwestycja ma kompleksowo unowocześnić stadion miejski i dostosować go do potrzeb mieszkańców. Przy okazji przypominamy, że w weekend czekają nas koncerty w ramach Wawrzynek Słupeckich. W sobotę Międzynarodowy Festiwal Ludowy, występ zespołu Modelki i DJ-e, a w niedzielę na targowisku miejskim przy Ratajczaka orkiestry Dente z różnych stron świata i Filip Lato.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
1: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
2: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
3: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Zmarł 7-letni chłopiec, który tonął w łódzkim akwaparku. Wiadomo, gdzie może być były wiceminister Marcin Romanowski. Podhale, celem Polaków w ten weekend, szykują się tłumy i korki na drogach dojazdowych.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Zmarł 7-latek, który pod koniec lipca topił się w akwaparku Fala w Łodzi. Przez 2 tygodnie o życie dziecka walczyli lekarze z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.
2: Po 2 tygodniach walki o jego życie lekarze niestety stwierdzili śmierć mózgu pacjenta.
0: Mówi Adam Czerwiński z łódzkiego szpitala. Rodzice chłopca zdecydowali o pośmiertnym oddaniu jego organów, by ratować życie innych ludzi. Tymczasem śledztwo w sprawie wypadku w akwaparku prowadzi prokuratura. Zdaniem śledczych, w momencie tragedii co najmniej 2 ratowników było w miejscach, z których można było dostrzec tonącego chłopca. Na razie nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów. Są nowe informacje o tym, gdzie jest obecnie ukrywający się przed polskim wymiarem sprawiedliwości były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Jak przekazała rzeczniczka Warszawskiego Sądu Okręgowego, do sądu trafił wniosek podpisany przez polityka o wydanie mu listu żelaznego. Pismo nadano z Tyraspola, czyli stolicy prorosyjskiego Naddniestrza, zbuntowanego regionu Mołdawii. Romanowski jest obok Zbigniewa Ziobry jednym z głównych bohaterów afery w Funduszu Sprawiedliwości. By uniknąć aresztowania, ukrywa się za granicą. I jeszcze jedna informacja z prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie bezpłatnego korzystania z apartamentów Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. Postępowanie dotyczyło przekroczenia uprawnień m.in. przez ówczesnego dyrektora placówki, a obecnie prezydenta Karola Nawrockiego. Minister cyfryzacji interweniuje u Ilona Maska w sprawie zmian dla polskich klientów Starlink. Chrome to usługa satelitarnego internetu firmy SpaceX. Zmiany, które wejdą w życie od poniedziałku, wprowadzają podziały na regionalne strefy geograficzne. Korzystanie z internetu w tych krajach będzie kosztowało tyle samo, co we własnym kraju. Do wspólnego regionu europejskiego SpaceX zaliczyło ponad 30 państw, m.in. Czechy, Słowację, Niemcy czy Rumunię, ale nie Polskę, więc posiadacze kont zarejestrowanych w naszym kraju, jadąc na przykład do Czech, zapłacą więcej. Dlatego minister Krzysztof Gawkowski zwrócił się do SpaceX o pilne przywrócenie równych zasad dla polskich klientów firmy. Jak stwierdził, polscy obywatele nie mogą być traktowani gorzej tylko dlatego, że globalna korporacja tak zdecydowała. Podhale szykuje się na weekendowy najazd turystów. Frekwencja ma być naprawdę wysoka, ale największym problemem może być nie znalezienie noclegu, a dotarcie na miejsce. 15 sierpnia to od lat kulminacja wakacyjnego sezonu pod Tatrami. Jak mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, pod względem liczby turystów ten weekend potrafi przebić nawet Sylwestra.
3: Faktycznie uruchomienie w okresie letnim obiektów, które nie są w stanie przyjmować gości zimą, mniej ogrzewanych, mniej docieplonych, ale także sezonowych domków, powoduje, że faktycznie w tym okresie mamy absolutnie najwięcej gości na Podhalu.
0: Największy ścisk będzie jednak na drogach. Mimo że Zakopianka po przebudowie działa sprawniej, ostatnie kilometry przed Zakopanem wciąż są wąskim gardłem. Tłumy będą rekordowe, ale ceny, co pocieszające, nie idą w ich ślady.
1: A co w regionie?
4: Rozbudowa szkoły podstawowej w Barłogach w gminie Grzegorzew wchodzi w kolejny etap. Połączono już istniejącą część budynku z nowo powstającym obiektem. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, zapewniają samorządowe władze. Kilka dni temu na terenie szkoły odbyła się rada budowy. W spotkaniu uczestniczyli wójt gminy Grzegorzew Bożena Dominiak, inspektorzy, dyrektor placówki Dariusz Tylak oraz przedstawiciele wykonawcy. Podczas wizyty sprawdzono postęp prowadzonych robót i stan realizacji inwestycji. Rozbudowa ma przede wszystkim poprawić warunki nauki uczniów oraz komfort pracy nauczycieli. W nowej części szkoły powstaną dodatkowe sale dydaktyczne. Kolejnym etapem będzie wybór kolorystyki ścian i podłóg, po czym nowa przestrzeń zacznie nabierać docelowego wyglądu. Inwestycja jest realizowana przy wsparciu funduszy strategicznych za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Przyznane dofinansowanie wynosi 3 700 000 zł. Pozostałe środki potrzebne do wykonania zadania pochodzą z budżetu gminy Grzegorzew.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W większości regionów dziś słonecznie, tylko na północnym wschodzie przelotnie popada deszcz i tam najwięcej chmur. A na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Podlasiu, przez 22 na Pomorzu i Lubelszczyźnie, 23 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 24 na Mazowszu.

0: już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym Second Hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second Hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
4: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
5: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Radio Lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Chociaż kierowcy nie do końca są zadowoleni, chodzi jednak o ich bezpieczeństwo. Znamy dane z odcinkowego pomiaru prędkości na dwójce pomiędzy węzłami Konin Wschód, a miejscem obsługi w Kunach w gminie Władysławów w powiecie tureckim. Tylko w pierwszej połowie tego roku system uchwycił 1655 wykroczeń. Lepiej zdjąć nogę z gazu i jechać przepisowo, czyli 140 na godzinę. Chodzi tu przecież o nasze życie. Autostrada od Konina na wschód, czyli w stronę Łodzi i Warszawy, jest darmowa, ale przy zbyt ciężkiej nodze można za taką podróż nieźle przepłacić. Następny temat w wiadomościach Konin FM to przypomnienie i zaproszenie do Gosławic. Wciąż jeszcze można tam zobaczyć między innymi wystawę Szyk i moda dawnej wsi. Są na niej fotografie autorstwa Macieja Sypniewskiego i Kasjana Farbisza, ukazujące mieszkańców naszego regionu w tradycyjnych strojach ludowych z różnych regionów Polski, kujawskich, łowickich, kaszubskich oraz krakowiaków zachodnich. Zdjęcia powstały w przestrzeni skansenu etnograficznego Muzeum Okręgowego, którego zabytkowa architektura stała się naturalną scenografią dla opowieści o kulturze, obyczajach i dziedzictwie polskiej wsi. W weekend 22 i 23 sierpnia na rynku w Koninie odbędzie się 19. jarmark świętego Bartłomieja, patrona rzemieślników. Sercem wydarzenia na Placu Wolności będzie kiermasz staroci, rękodzieła i naturalnej żywności, dostępny w sobotę od 12 do 20, a w niedzielę już od godziny 9. Sobotni program otworzy spacer PTTK nad dachami Konina. Zbiórkę zaplanowano o 9.27 na przystanku MZK Cmentarz Komunalny. O 14 przed sceną rozpocznie się przechadzka z Towarzystwem Przyjaciół Konina po przedmieściu Świętego Ducha. Od godziny 16.30 na jarmarkowej scenie zaprezentują się wokaliści studia My Voice, artyści Konińskiego Centrum Kultury oraz uczniowie studia piosenki Metro. Wieczorny blok artystyczny zwieńczy koncert Ksenia Szałszyszwili Quartet, 80 minut dookoła świata oraz impreza z DJ-em. Niedzielny harmonogram obejmuje prelekcję PTTK, Zofia Urbanowska i Tatry o 10.30 w Domu Zemełki oraz uroczystą mszę w kościele Farnym, który nosi imię Świętego Bartłomieja. Finał imprezy zaplanowano na godzinę 17. Pomysłodawcą i koordynatorem jarmarku Świętego Bartłomieja jest Mateusz Cieślak, a w rolę organizatorów wcielają się Miasto Konin i Konińskie Centrum Kultury. Szczegółowa informacja oraz program na jarmark.konin.pl. Zapraszamy 22 i 23 sierpnia do Starego Konina.

0: Dzisiaj będzie pyszny obiad.
1: A czemu się ubierasz?
0: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
1: A dzieci?
0: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
1: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
0: I duży parking.
1: To idealne miejsce.
0: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
4: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
5: Reklama.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: ORP Wicher ochrzczony i zwodowany w gdyńskiej stoczni. Komentarze po informacjach o tym, gdzie jest Marcin Romanowski i pilotaż krótszej trasy do Morskiego Oka dla konnych przewozów.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska, pierwszy z trzech okrętów z programu Miecznik ochrzczony i zwodowany. W Stoczni Wojennej w Gdyni odbyły się uroczystości z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych. ORP Wicher jest zapowiedzią naszej siły na Bałtyku, mówili zgodnie premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki.
2: Stoimy dzisiaj przy pierwszej z trzech wielozadaniowych fregat, która jest w istocie uniwersalną platformą bojową. Ma ogromne możliwości w odniesieniu do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, najnowocześniejsze technologie radiolokacyjne.
3: Wicher, burza, huragan to są czytelne, budujące nadzieję i poczucie bezpieczeństwa znaki naszej siły i spokoju na Morzu Bałtyckim.
0: Wszystkie trzy okręty z programu Miecznik powinny być gotowe do końca 2031 roku. Komentarze po nowych doniesieniach o miejscu pobytu Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, ukrywającego się za granicą przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Jak podał Sąd Okręgowy, Romanowski wysłał wniosek o wydanie mu listu żelaznego z prorosyjskiego Naddniestrza. Wcześniej ukrywał się na Węgrzech, gdzie dostał azyl polityczny. Tak komentuje to wiceszef MON Cezary Tomczyk.
4: Okazuje się, że mamy nowy standard ucieczki do Naddniestrza, który jest w pewnym stopniu kontrolowany przez Rosję. No ja szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ten komentarz napisał się właśnie sam.
0: Działania Romanowskiego rozumie Rafał Bochenek z PiSu.
5: Ja nie mam żadnej informacji na temat tego, gdzie przebywa pan Marcin Romanowski, natomiast z całą pewnością pan Marcin Romanowski nie ma co liczyć na uczciwy, bezstronny proces tutaj w Polsce z uwagi na to, co się dzisiaj dzieje w wymiarze sprawiedliwości. Dlatego nie dziwię mu się, że jest poza granicami naszego kraju.
0: Marcin Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Warszawski Sąd Okręgowy wydał za nim europejski nakaz aresztowania. Trasa do Morskiego Oka dla przewozów konnych będzie krótsza. Pilotaż rusza 1 września, czyli już po wakacyjnym szczycie. Wozy z Palenicy Białczańskiej będą kończyć kurs przy wodogrzmotach Mickiewicza, pokonując 3 km zamiast 7 km. Dalej, po bardziej stromej części trasy, turyści pojadą już busami elektrycznymi.
6: Dzisiaj kursują 4 busy, będzie ich więcej, bo docelowo to porozumienie wiązało się ze skróceniem trasy pracy koni.
0: Mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Dziś Światowy Dzień Pracoholizmu. Praca ponad siły niszczy zdrowie psychiczne i fizyczne, mówi Katarzyna Podkowska-Kurpas, psychiatra z Centrum Zdrowia Psychicznego w Chorzowie.
7: Jest bardzo dużo osób, które doświadczają kryzysów psychicznych w związku z pracoholizmem, bo on powoduje dużo konsekwencji negatywnych dla naszego zdrowia i fizycznego, i psychicznego, więc mówimy jak najbardziej o wypaleniu zawodowym, o różnych chorobach układu sercowo-naczyniowego, udarach na przykład w młodym wieku czy zawałach.
0: Pracoholizm wiąże się z lękiem, obsesyjną potrzebą kontroli i niską efektywnością, bo nieustannie myśląc o pracy, nie jesteśmy w stanie odpoczywać.
1: A co w regionie?
8: Podrzucanie odpadów i awantury przy wiacie śmietnikowej na ulicy Topazowej w starej części Konina. Mieszkańcy jednego z bloków twierdzą, że osoby spoza osiedla przyjeżdżają samochodami i zostawiają tam swoje śmieci. Próby zwracania uwagi mają kończyć się wyzwiskami i kłótniami, podał niedawno portal przeglądkoniski.pl. Problem podrzucania odpadów do przyblokowych kontenerów nie jest nowy, jak informuje Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Podobne przypadki zdarzają się także w innych miejscach. Dotyczy to także obszarów Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni Zatorze i pozostałych wspólnot. Jednocześnie trzeba podkreślić, że opłata za odbiór odpadów w Koninie naliczana jest od liczby mieszkańców, a nie od ilości wyrzucanych śmieci. I zmieniamy temat. W najbliższą sobotę w Posadzie w parku przy pałacu radny gminy Kazimierz Biskupi Kamil Szatkowski organizuje międzypokoleniową potańcówkę. Impreza zacznie się o 17 i potrwa do 22. Wstęp jest oczywiście wolny.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Mamy kolejny dzień z umiarkowanymi temperaturami. Dziś od 21 stopni na Podlasiu, przez 22 na Pomorzu i Lubelszczyźnie, 23 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 24 na Mazowszu. W większości regionów słonecznie, tylko na północnym wschodzie więcej chmur i przelotny deszcz.

0: Dbie w pełnym zakresie od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład

0: Wiadomości Konin FM.
1: Na ostatniej prostej jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 imienia Adama Mickiewicza w Kole. Inwestycja wkrótce ma zostać ukończona i udostępniona mieszkańcom oraz uczniom. Miasto Koło pozyskało na realizację zadania 4 miliony 217 tysięcy złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Budowa jest prowadzona w ramach programu Olimpia, którego celem jest rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej. Nowe boisko wielofunkcyjne ma stworzyć lepsze warunki do uprawiania sportu i aktywnego spędzania czasu, przede wszystkim dla uczniów szkoły, ale także dla pozostałych mieszkańców. Kolejny temat. Przypominamy, że już pojutrze w Wieży Ciśnień w Koninie odbędzie się wernisaż wystawy prac Andrzeja Kalety. Artysta zaprezentuje abstrakcyjne, barwne i geometryczne obrazy. Spotkanie z jego twórczością rozpocznie się o godzinie 18 w piątek. Kaleta podkreśla, że swoje prace traktuje nie tylko jako własne dzieła, ale jako efekt wewnętrznych i energetycznych wizji, które następnie przenosi do materialnej rzeczywistości. Zapraszamy na wernisaż. Wstęp jest bezpłatny, a w kolejnych dniach wystawa będzie dostępna dla zwiedzających, tyle tylko, że obowiązywać będą bilety. A teraz wakacyjna ciekawostka o miejscu, które przyciąga ludzi z całej Polski i które powstało dzięki górnictwie. Chodzi o bazę nurkową Honoratka pod Koninem, która powstała na terenie dawnego wyrobiska odkrywki węgla brunatnego Pątnów, jedna z największych odkrywek kopalni węgla brunatnego Konin. Wydobywanie prowadzono tam od 1962 do 2001 roku, a w tym czasie pozyskano prawie 130 milionów ton węgla. Wyrobiska i zwałowiska zajmowały łącznie 19 km kwadratowych. Odkrywka wyróżniała się także rozbudowanym systemem odwodnienia. Do 1996 roku funkcjonowało tam odwodnienie podziemne, a cztery główne szyby miały od 38 do 69 metrów głębokości. Łączna długość podziemnych chodników odwadniających wynosiła 102 km. Po zakończeniu wydobycia teren poddano rekultywacji. Powstał tu zbiornik wodny Honoratka, największy dotychczas zbiornik utworzony w polskim górnictwie węgla brunatnego. Ma około 360 hektarów powierzchni i ponad 83 miliony metrów sześciennych pojemności. Zalewanie rozpoczęło się w połowie 2001 roku. Dziś pod wodą można zobaczyć m.in. zatopiony śmigłowiec, łodzie, pojazdy, podwodny las i charakterystyczne węglowe ściany. Nurkowanie ułatwiają specjalne trasy wyposażone w tory z linami.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: gorąca powieka.
1: Liczę nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
1: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
3: Zielona, paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
4: Reklama.
5: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Prokuratura zmienia kierunek śledztwa w sprawie wypadku w akwaparku. Naczelna Izba Lekarska krytykuje rządowe plany zmian w ochronie zdrowia. Podpowiemy też, skąd najlepiej obserwować wieczorne zaćmienie słońca.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Prokuratorskie śledztwo po wypadku 7-latka w łódzkim akwaparku Fala będzie prowadzone pod innym kątem. Ma dotyczyć nieumyślnego spowodowania śmierci, a nie jedynie sprowadzenia niebezpieczeństwa, zagrożenia dla życia i zdrowia. To po tym, jak po 2 tygodniach walki o życie dziecko zmarło w szpitalu, mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z łódzkiej prokuratury okręgowej.
2: Zaplanowane jest przeprowadzenie sekcji zwłok dziecka, przeprowadzenie eksperymentu procesowego na terenie basenu oraz powołanie biegłego z zakresu ratownictwa, który oceni zachowanie opiekunów i ratowników na terenie basenu.
0: Zdaniem śledczych w momencie tragedii w akwaparku co najmniej 2 ratowników było w miejscach, z których można było dostrzec tonące dziecko. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Państwowa Inspekcja Pracy ruszyła z kontrolami umów cywilnoprawnych w firmach i są już tego pierwsze efekty. Obowiązujące od miesiąca przepisy dają inspektorom możliwość zamiany umów zlecenia o dzieło i B2B w etaty. Tam, gdzie inspektor uzna, że powinna być zawarta umowa o pracę. Przez pierwszy miesiąc działania nowych przepisów do PIP wpłynęło blisko 600 wniosków o kontrolę od pracowników, mówi wiceminister pracy Sebastian Gajewski.
3: Mamy informacje o pierwszych wynikach. Zostało wydanych ponad 70 poleceń przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę.
0: Przepisy dają jednak możliwość odwołania się od decyzji inspekcji do sądu i to sąd w takiej sytuacji podejmie ostateczną decyzję. Naczelna Izba Lekarska sprzeciwia się zmianom zapowiadanym przez Ministerstwo Zdrowia, czyli limitom za i czasu pracy medyków. Zdaniem prezesa NIL-u Łukasza Jankowskiego przez wymóg pracy w placówkach na co najmniej pół etatu w szpitalach będzie brakowało lekarzy specjalistów.
4: Groźny jest zapis, który zmusi lekarza do pracy w wymiarze minimum pół etatu w danym miejscu pracy, bo sprawi, że lekarze przestaną wykonywać zabiegi poza miejscem pracy podstawowym.
0: Lekarze krytykują też limity płacowe. Na razie w życie weszła ustawa pozwalająca rządowym agencjom na wgląd w wynagrodzenia medyków. Dziś wieczorem i w nocy warto spojrzeć w niebo. Tuż przed zachodem słońce się zaćmi. W Polsce to zjawisko będzie częściowe. Żeby je zobaczyć, trzeba wybrać dobre miejsce, mówi Agnieszka Włodarczyk z planetarium EC1 w Łodzi.
5: Warunki do obserwacji najlepsze będą mieli ci, którzy mają taką możliwość, żeby z góry, z wysokich pięter obserwować to zjawisko, bo słońce będzie po prostu bardzo nisko nad horyzontem.
0: W Polsce, w zależności od części kraju, zaćmienie rozpocznie się między 19.10 a 19.20. Z kolei w nocy czeka nas tak zwana noc spadających gwiazd. Dobre wieści przed zbliżającym się weekendem. Na żadnym z nadmorskich kąpielisk na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim nie ma zakazu wchodzenia do wody. Białe flagi wróciły także na plażę zachodnią w Kołobrzegu, gdzie przez kilka ostatnich dni obowiązywał zakaz kąpieli z powodu przekroczenia norm mikrobiologicznych wody.
1: A co w regionie?
6: Powiatowy Urząd Pracy w Turku zachęca do udziału w badaniu dotyczącym sytuacji pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym oraz ich obecnej i przyszłej aktywności zawodowej na wielkopolskim rynku pracy. Badanie realizowane jest na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Jego celem jest poznanie sytuacji zawodowej osób zbliżających się do emerytury, ich planów związanych z dalszą pracą oraz potrzeb, które mogą mieć znaczenie dla ich aktywności zawodowej. Organizatorzy chcą również określić, jakie działania mogłyby skuteczniej wspierać osoby dojrzałe na rynku pracy w Wielkopolsce. Przygotowano 2 ankiety. Pierwsza skierowana jest do osób w wieku przedemerytalnym, a druga do pracodawców, którzy zatrudniają takich pracowników. Udział w badaniu pozwoli zebrać informacje zarówno od samych pracowników, jak i przedsiębiorców. Zgromadzone odpowiedzi mają posłużyć do opracowania rekomendacji dotyczących wspierania aktywności zawodowej osób dojrzałych w regionie. Powiatowy Urząd Pracy w Turku apeluje o udział w badaniu, ponieważ głosy pracowników i pracodawców mogą pomóc w lepszym dostosowaniu przyszłych działań do rzeczywistych potrzeb wielkopolskiego rynku pracy. Szczegóły są na profilu Turkowskiego Urzędu Pracy.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Parasole przydadzą się dziś tylko na północnym wschodzie. W pozostałych regionach przeważnie słonecznie, a na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Podlasiu, przez 22 na Pomorzu i Lubelszczyźnie, 23 na Śląsku, do 24 na Mazowszu.
1: Konin FM. Konin FM.
7: witajcie już w środę na antenie Konin FM na 104.1. To program Popołudnie w dobrym rytmie po 15. Olaf Kaszyński, zapraszam. 3 godziny należą do was, do waszych ulubionych artystów. Ja od czasu do czasu będę się odzywał i przekazywał wam ciekawe informacje ze świata i z regionu. Dzień środa, 12 sierpnia, imieniny obchodzi Lech. Mamy także Dzień Pracocholików, Dzień Młodzieży i Światowy Dzień Słonia. Dzisiejszy dzień trwa już tylko 14 godzin i 52 minuty. No, biorąc pod uwagę grudzień, no to powiedzielibyśmy na pewno aż. Ale spokojnie, jeszcze dni są całkiem długie. Słońce z nami do 27. A my w tej godzinie zajrzymy do Zygmunta Heizera.
8: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
9: Let me see you dance, babe.

0: Konin FM.
1: Wiecie, że temat emerytur potrafi wywołać naprawdę gorącą dyskusję. A tymczasem Zygmunt Heizer podszedł do tego z dużym spokojem i przyznał, że nie narzeka na swoje świadczenie. Jak sam podkreśla, przez lata regularnie opłacał składki, dlatego dziś nie ma powodów do niezadowolenia. Zaznacza jednak, że w obecnych, niepewnych czasach trudno komukolwiek mieć stuprocentową pewność, co przyniesie przyszłość. To przypomnienie, że warto myśleć o zabezpieczeniu na później, ale także doceniać efekty swojej wieloletniej pracy. A teraz zostawmy finanse na chwilę na boku i przejdźmy do tego, co najlepsze na naszej antenie. Muzyka. To już niedługo i ta na szczęście nic nas nie kosztuje poza dobrym humorem.
2: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
3: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U puszystej pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
4: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zapraszam na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
5: W niedziele handlowe również.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Castorama. Teoria.
9: I praktyka.
8: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
9: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Reklama.
0: Konin FM.

0: FM.
1: Historia Ethana Suplee pokazuje, że spektakularna metamorfoza to nie zawsze kwestia jednego rozwiązania. Aktor schudł aż ponad 135 kg, ale dziś podkreśla, że choć popularne leki na odchudzanie, takie jak preparaty z grupy GLP-1, mogą być dużym wsparciem, nie są cudem na wagę. Jak mówi, bez zmiany codziennych nawyków, aktywności fizycznej i pracy nad relacją z jedzeniem trudno utrzymać efekty na dłuższą metę. Co ciekawe, przyznaje też, że mimo ogromnej przemiany nadal miewa takie same zachcianki jak przed laty. To chyba najlepszy dowód na to, że największa walka często toczy się nie z wagą, a z własnymi przyzwyczajeniami.
2: Konin FM.

0: Tonin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Tonin FM.
2: Pożar kombajnu zbożowego w miejscowości Łęka w gminie Kościelec w powiecie kolskim. Płonąca maszyna w Izdebnie koło Ostrowitego w powiecie słupeckim. W Łagiewnikach w gminie Grodziec w powiecie konińskim pożar prasy i słomy na polu, a nawet miasto Konin i ulica Promowa na Chorzniu, gdzie z dymem poszedł kolejny kosztowny sprzęt rolniczy, to tylko kilka z mnóstwa tego rodzaju zdarzeń, do których w ostatnich dniach doszło w Wielkopolsce Wschodniej. Pożary maszyn podczas żniw to niestety codzienność. Ogień w takich pojazdach rozprzestrzenia się bardzo szybko przez paliwo, oleje oraz nagromadzony pył i słomę. Przyczyny to najczęściej usterki techniczne, czyli wycieki wspomnianych płynów, zanieczyszczenia dostające się do nagrzanych elementów i praca pod dużym obciążeniem w pośpiechu przy suchym powietrzu z wysoką temperaturą. Niekiedy nie da się takich pożarów przewidzieć ani uniknąć, nawet jeśli rolnik prawidłowo dba o stan techniczny urządzeń. Dlatego Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Wielkopolsce apeluje, by w traktorach i kombajnach wozić dużych rozmiarów gaśnice. Nie powinniśmy też oszczędzać na ubezpieczeniu. Bywa, że straty w przypadku pożarów rolniczego sprzętu liczone są w setkach tysięcy. W niedzielę na Stadionie Miejskim w Golinie odbędą się gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu właśnie gminy i miasta Golina. Wydarzenie rozpocznie się punktualnie o godzinie 12:00. Na strażackie zmagania oraz do wspólnego kibicowania zapraszają burmistrz oraz zarząd oddziału miejsko-gminnego związku OSP RP. Głównym punktem programu będzie rywalizacja młodzieżowych drużyn pożarniczych. W ramach sportowych zmagań zaplanowano widowiskową sztafetę 7x50 metrów oraz dynamiczne ćwiczenia bojowe. Wyjątkową atrakcją dla zgromadzonej publiczności będzie również pokaz zaprezentowany przez dziecięcą drużynę pożarniczą. Organizatorzy zadbali także o strefę rekreacyjno-gastronomiczną, a na kibiców i mieszkańców czekać będą wielkie sportowe emocje, świetna zabawa oraz różnorodne punkty z jedzonkiem. Wydarzenie ma charakter otwarty. Organizatorzy gorąco zachęcają wszystkich mieszkańców gminy, miasta oraz okolicznych miejscowości do przybycia na stadion i do głośnego dopingowania walczących drużyn. Już po raz 46. koło zamieni się w stolicę biegania. Miasto zaprasza zawodników z całej Polski i z zagranicy, zarówno tych walczących o rekord życiowy, jak i takich, dla których najważniejsze jest wspólne pokonanie trasy. 18 października będzie to o godzinie 12:00 w parku imienia Stanisława Moniuszki. Tam zlokalizowane będą zarówno start, jak i meta. Dołączyć do biegowej tradycji, która trwa od dekad, można przez internet. Trwa już przyjmowanie zgłoszeń. Szczegóły, regulamin i zapisy na www.biegwarciański.com.
1: Konin FM.
0: Konin FM.

0: Wysłuchacie Kolin FM na 104.1, najbardziej roztańczonego radia w regionie, a czasami jedna kontrola drogowa ujawnia znacznie więcej niż można się spodziewać. Tak było w gminie Powidziska, gdzie policjanci z poznańskiej drogówki zatrzymali kierowcę Saaba. 47-letni mężczyzna przyznał, że nigdy nie miał prawa jazdy, a badanie alkomatem wykazało u niego niemal promil alkoholu w organizmie. Na tym jednak sprawa się nie skończyła. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna był poszukiwany i miał do odbycia karę roku i 3 miesięcy więzienia za przestępstwa narkotykowe. Został zatrzymany i trafił do aresztu, a później do zakładu karnego. Teraz grozi mu kolejna kara, między innymi za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu i bez wymaganych uprawnień. Pamiętajmy, że na drodze odpowiedzialność zaczyna się jeszcze zanim przekręcimy kluczek w stacyjce.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Reklama.
3: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
4: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
5: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
1: Reklama.

cały czas pozytywnie nakręca was Konin FM i program Popołudnie w dobrym rytmie. Ja jestem z wami oczywiście do 18 i przez dwie kolejne godziny jeszcze sporo ciekawych informacji. W kolejnej godzinie zajrzymy m.in. do Kalisja Triathlon, bo już coraz mniej czasu na zapisy. Wielka impreza już 30 sierpnia, a o szczegółach usłyszycie w kolejnej godzinie. Zostańcie z nami na 104.1 FM. Konin FM.

0: potężny wyciek danych medycznych Polaków. Jak się bronić? Ceny paliw nieco spadły. Czy to tylko chwilowa ulga? Ruszył remont fragmentu Zakopianki. To złe wieści dla jadących na weekend pod Tatry.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Minister cyfryzacji potwierdza wyciek danych 19 milionów Polaków. Jak wyjaśnia Krzysztof Gawkowski, to efekt cyberataku na systemy firmy MyDoctor obsługującej przychodnie. Dane pacjentów mają dotyczyć przyjmowanych leków, recept czy wizyt lekarskich. Minister cyfryzacji zapowiada ściganie sprawców tego incydentu.
2: Każda osoba, która stoi za tym atakiem i uważa, że mogła z firmy prywatnej wyprowadzić dane 19 milionów obywateli i te dane obywateli sprzedać, szantażować bądź wyprowadzać poza granice Polski, musi się liczyć z tym, że bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna.
0: Minister apeluje do wszystkich obywateli, by jak najszybciej zastrzegli swój numer PESEL, na przykład w aplikacji mObywatel lub w urzędzie gminy. Ceny benzyny na stacjach spadły o 26 groszy, a oleju napędowego o 13 groszy w porównaniu do zeszłego tygodnia, ale szanse na kolejne obniżki są znikome. Bardziej prawdopodobne jest cenowe odbicie. Optymizm dotyczący możliwości porozumienia USA z Iranem i uspokojenia sytuacji w cieśninie Ormus był przedwczesny, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl i dodaje, że stałą obniżkę mógłby przynieść pakiet CPN, choć w nowej odsłonie.
3: Na pewno nie tak jak w marcu przekraczającej złotówkę, a raczej o zmianie o powiedzmy 50-60 groszy. Myślę, że tak możemy bezpiecznie oszacować tą przecenę.
0: Rząd w sprawie pakietu CPN ma podjąć decyzję w tym tygodniu, a zmiany mają obowiązywać na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Droga pod Tatry, zwłaszcza w najbliższy weekend, będzie drogą przez mękę. Drogowcy ostrzegają przed korkami na wyjeździe z Krakowa w kierunku Zakopanego. Dziś rano rozpoczął się remont ulicy Zakopiańskiej. Drogowcy będą remontować chodnik i jezdnię, którą zawęzili do jednego pasa, mówi Krzysztof Wojdowski, rzecznik zarządu dróg.
4: Dotyczy to kilometrowego odcinka, natomiast no, jeżeli ktoś chce uniknąć wyjazdu w tym miejscu właśnie Zakopianką z Krakowa na południe, no to może wybrać trasę albo przez Skawinę, Sidzinę, albo z drugiej strony przez Stworzowice, czy też Świątniki, dalej kierując się na południe.
0: Remont ulicy Zakopiańskiej potrwa do października. W ten weekend na Podhalu spodziewane są prawdziwe tłumy turystów. Przejazd autostradą A2 między Koninem a Nowym Tomyślem będzie droższy. Od 11 września stawki pójdą w górę o złotówkę dla kierowców osobówek i motocyklistów za każdy z 3 50-kilometrowych odcinków. Kalendarz nieubłaganie przypomina, do szkoły coraz bliżej i zaczyna się wyścig po wyprawkę. Plecak, zeszyty, piórnik, kredki, buty na zmianę, strój na WF. Lista jest jeszcze długa, portfel chudnie szybciej, mówią rodzice, których reporter Marcin Starzec spotkał na zakupach w centrum Rzeszowa.
5: Co roku mam nowy. Raz mama kupuje, raz trzecia, więc dzisiaj na mamę namówiłam na piórnik.
6: Mama, widzę, zadowolona z zakupów, ale dlaczego już dziś pani zdecydowała się na zakupy?
7: Nie czekam na ostatnią chwilę, ponieważ wszystko jest teraz drogie, więc trzeba jakoś wcześniej to ogarnąć. No w tym roku na pewno będzie dużo więcej niż poprzedniego roku kosztowało.
0: W podstawówkach uczniowie dostają podręczniki za darmo. Starsi uczniowie muszą kupić je sami.
1: A co w regionie?
8: 62 nowe mieszkania powstały w ramach inwestycji społecznej inicjatywy mieszkaniowej w Dąbiu w powiecie kolskim. Uroczyste przekazanie kluczy najemcom odbędzie się w przyszłym tygodniu w miejscu, gdzie stworzono nowe lokale, czyli przy ulicy Ogrodowej 17. Znajdują się one w 2-3-piętrowych budynkach. Ich powierzchnia wynosi od około 38 do 60 metrów kwadratowych. Mieszkania powstały przygotowane w standardzie pod klucz. Budynki wyposażono m.in. w windy, balkony, miejsca parkingowe, wiatę rowerową oraz stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych. Z myślą o ograniczeniu kosztów użytkowania, każdy lokal posiada indywidualną pompę ciepła i system rekuperacji. W budynkach nie ma instalacji gazowej, a planowany czynsz ma być niższy niż stawki obowiązujące na rynku komercyjnym. Inwestycje zrealizowano dzięki środkom państwowym i samorządowym. Gmina Dąbie otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa wsparcie odpowiadające 10% kosztów przedsięwzięcia. Finansowanie inwestycji uzyskało również pozytywną decyzję Banku Gospodarstwa Krajowego. Podobne obiekty w ramach SIM-ów budowane są także w innych gminach, w powiatach konińskim czy słupeckim. Idea jest taka, by poprzez tani i stabilny najem wyhamować proces wyprowadzania się mieszkańców do większych miast.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Noc pogodna, ale z mgłami na północy. Jutro przeważnie słonecznie, a od zachodu będzie już szło ocieplenie. Termometry pokażą od 21 stopni na Lubelszczyźnie i Podlasiu, przez 22 na Pomorzu, 23 na Mazowszu, 25 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 26 w Lubuskiem.

0: Ja gorąco witam Was już po 16 na antenie Konin FM w programie Popołudnie w dobrym rytmie. A jeśli szukacie sportowego wyzwania albo po prostu lubicie kibicować, to warto zapamiętać datę 30 sierpnia. Tego dnia Kalisz ponownie stanie się stolicą triatlonu za sprawą 8 edycji Kalisja Triathlon. Do wyboru dwa dystanse, 1/8 i 1/4 Ironmana, a wystartować mogą doświadczeni zawodnicy, jak i osoby, które dopiero chcą spróbować swoich sił. Będą też sztafety, biegi dla dzieci, strefa expo i rodzinne atrakcje. Co ważne, zapisy cały czas trwają jeszcze na stronie triathlonkalisz.pl. Jeśli więc od dawna myślicie o swoim pierwszym triatlonie, może właśnie teraz jest najlepszy moment, żeby zrobić ten pierwszy krok. Reklama.
1: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
2: A czemu się ubierasz?
1: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
2: A dzieci?
1: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
2: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras.
1: I duży parking.
2: To idealne miejsce.
1: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj

0: suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.

Słuchacie Kolin FM, a my pytamy, czy reklamy w mieście mogą być po prostu za duże albo postawione niezgodnie z przepisami? W Poznaniu trwa porządkowanie miejskiej przestrzeni i efekty są naprawdę widoczne. Tylko w pierwszym półroczu tego roku usunięto 516 nielegalnych nośników reklamowych, a część przedsiębiorców sama zdemontowała je po otrzymaniu zawiadomienia z urzędu. Tam, gdzie to nie pomogło, posypały się kary. Ich łączna wartość przekroczyła 3 300 000 zł. Miasto podkreśla jednak, że nie chodzi wyłącznie o karanie. Przedsiębiorcy mogą wcześniej skorzystać z bezpłatnych porad i sprawdzić, czy planowana reklama spełnia wymogi uchwały krajobrazowej. Czasem naprawdę wystarczy odrobina planowania, by miasto było bardziej estetyczne, a portfel przedsiębiorcy pozostał cały.

0: lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Rozbudowa szkoły podstawowej w Barłogach w gminie Grzegorzew wchodzi w kolejny etap. Połączono już istniejącą część budynku z nowo powstającym obiektem. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, zapewniają samorządowe władze. Kilka dni temu na terenie szkoły odbyła się rada budowy. W spotkaniu uczestniczyli wójt gminy Grzegorzew Bożena Dominiak, inspektorzy, dyrektor placówki Dariusz Tylak oraz przedstawiciele wykonawcy. Podczas wizyty sprawdzono postęp prowadzonych robót i stan realizacji inwestycji. Rozbudowa ma przede wszystkim poprawić warunki nauki uczniów oraz komfort pracy nauczycieli. W nowej części szkoły powstaną dodatkowe sale dydaktyczne. Kolejnym etapem będzie wybór kolorystyki ścian i podłóg, po czym nowa przestrzeń zacznie nabierać docelowego wyglądu. Inwestycja jest realizowana przy wsparciu funduszy strategicznych za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Przyznane dofinansowanie wynosi 3 700 000 zł. Pozostałe środki potrzebne do wykonania zadania pochodzą z budżetu gminy Grzegorzew. Chociaż kierowcy nie do końca są zadowoleni, chodzi jednak o ich bezpieczeństwo. Znamy dane z odcinkowego pomiaru prędkości na dwójce pomiędzy węzłami Konin Wschód, a miejscem obsługi w Kunach w gminie Władysławów w powiecie tureckim. Tylko w pierwszej połowie tego roku system uchwycił 1655 wykroczeń. Lepiej zdjąć nogę z gazu i jechać przepisowo, czyli 140 na godzinę. Chodzi tu przecież o nasze życie. Autostrada od Konina na wschód, czyli w stronę Łodzi i Warszawy, jest darmowa, ale przy zbyt ciężkiej nodze można za taką podróż nieźle przepłacić. Następny temat w wiadomościach Konin FM to przypomnienie i zaproszenie do Gosławic. Wciąż jeszcze można tam zobaczyć między innymi wystawę Szyk i moda dawnej wsi. Są na niej fotografie autorstwa Macieja Sypniewskiego i Kasjana Farbisza, ukazujące mieszkańców naszego regionu w tradycyjnych strojach ludowych z różnych regionów Polski, kujawskich, łowickich, kaszubskich oraz krakowiaków zachodnich. Zdjęcia powstały w przestrzeni skansenu etnograficznego Muzeum Okręgowego, którego zabytkowa architektura stała się naturalną scenografią dla opowieści o kulturze, obyczajach i dziedzictwie polskiej wsi. W niedzielę w Wierzbinku odbędą się tegoroczne dożynki gminno-parafialne. Całość uroczystości rozpocznie się o godzinie 11.30 od zbiórki przy budynku Urzędu Gminy, skąd kwadrans później wyruszy barwny korowód dożynkowy. O godzinie 12.00 odprawiona zostanie msza święta polowa, po której nastąpi uroczyste otwarcie święta plonów oraz tradycyjny obrzęd dożynkowy. Część artystyczną o 13.30 zainauguruje koncert Estrady Regionalnej Równica z Ustronia. W bogatym programie zaplanowano również koncerty Gminnej Orkiestry Dętej z Wierzbinka, zespołu Wikliniorze z programem Na swojską nutę oraz występ grupy Echo Kujaw. Zwieńczeniem wydarzenia będzie zabawa taneczna z DJ-em, która wystartuje o 17.00. Na uczestników czekać będą stoiska kół gospodyń wiejskich, przyjażdżki bryczką i dmuchańce dla dzieci.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

0: Dla was gra Konin FM na 104.1, a my pytamy was, być może właśnie wy macie pomysł w głowie na koncert, warsztaty, spotkanie albo ciekawy projekt edukacyjny, ale brakuje wam środków, żeby go zrealizować? No to w Koninie pojawiła się szansa. Centrum Kultury i Sztuki rozpoczęło nabór do jesiennej edycji programu Mini Granty 2026. Wnioski można jeszcze cały czas składać, a o wsparcie mogą biegać się m.in. pełnoletni mieszkańcy, grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe. Do zdobycia maksymalnie 4000 zł na jeden projekt, a łączna pula środków wynosi 12 tysięcy zł. Zgłoszenia można przesyłać do końca sierpnia. Jeśli więc od dawna chodzi wam po głowie pomysł, który mógłby połączyć mieszkańców i wnieść trochę kultury do miasta, być może właśnie teraz jest dobry moment, żeby pokazać go światu.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.

My na antenie Kolin FM przypominamy, że hulajnoga elektryczna to dziś bardzo popularny środek transportu, ale warto pamiętać, że to nie tylko wygoda, ale też odpowiedzialność. W powiecie słupeckim podczas jednej niedzieli doszło do aż 3 zdarzeń z udziałem użytkowników hulajnóg. Niestety, działo się to niedawno całkiem, 2 sierpnia. I właśnie w Grzybkowie 12-letni chłopiec przewrócił się podczas jazdy i z obrażeniami głowy trafił do szpitala, mimo że kask założony miał. W Pieńkach 26-letnia kobieta straciła nad hulajnogą panowanie, a badanie wykazało u niej około 1,3 promila alkoholu we krwi. To również się wydarzyło. Oprócz tego 13-latek, tym razem jadąc na hulajnogę, zderzył się z 5-latkiem. Policja przypomina, że przepisy dotyczące tych pojazdów obowiązują tak samo jak zasady bezpieczeństwa na drodze. Dbajmy o siebie i innych, bo chwila nieuwagi może mieć naprawdę poważne konsekwencje.

0: Jeden z największych w historii wycieków danych Polaków. Szef MSZ wstawia się za polskimi użytkownikami. Chodzi o Starlinka, a potem o tym, jak bezstresowo dotrzeć w ten weekend pod Tatry.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Potężny wyciek danych Polaków. Ministerstwo Cyfryzacji potwierdza, że w wyniku ataku na firmę obsługującą przychodnie wyciekły dane medyczne około 19 milionów osób o wizytach, receptach czy lekach. Już w ciągu najbliższych kilku dni na bezpiecznej stronie rządowej każdy będzie mógł sprawdzić, czy jego dane zostały wykradzione. Jeśli tak, należy jak najszybciej zastrzec numer PESEL, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Zastrzeżenie numeru PESEL dzisiaj w M-Obywatelu trwa 5 sekund. Jeżeli ktoś nie ma obywatela, nie chce go założyć, niech idzie do urzędu. Potrwa to dłużej, ale można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
0: Polskie służby pracują już nad namierzeniem i ukaraniem sprawców cyberataku. Szef MSZ interweniuje w sprawie niekorzystnych zmian dla Polaków korzystających ze Starlink Roam, czyli mobilnej usługi satelitarnego internetu. Radosław Sikorski napisał w mediach społecznościowych: hej Elon Musk, wielki człowieku, przestań dyskryminować polskich użytkowników Starlink, bo inaczej możemy przemyśleć kwestię płacenia ci 50 milionów dolarów rocznie za twoje usługi. A właśnie tyle nasz kraj płaci firmie Muska za utrzymanie Starlinków dla Ukrainy. Wcześniej do wycofania się ze zmian uderzających w polskich użytkowników wezwał Muska minister cyfryzacji. Zagranica. Erupcja i aktywność wulkanu Etna na Sycylii odwołała już blisko 700 lotów z wyspy. Na Sycylii utknęły tysiące turystów, w tym około 200 z Polski, a tymczasem blokady odlotów i przylotów na lotnisku w Katanii przedłużono do jutrzejszego popołudnia. Wracamy do kraju. W Kotlinie Kłodzkiej księżyc przykryje dziś wieczorem blisko 90% tarczy słońca, ale w pozostałych miejscach w kraju zaćmienie też będzie dobrze widać. Ważne jest, aby nie obserwować go gołym okiem, mówi Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Najlepiej nie używać żadnych okularów przeciwsłonecznych. One nie ochronią nas wystarczająco. Do tego są potrzebne specjalne takie okulary. One są tanie i dostępne z tak zwaną folią Müllerową. Ona nie przepuszcza 90 kilka procent światła, fajnie przez nie słońce widać.
0: Z kolei w nocy czeka nas maksimum meteorów z roju Perseidów. W szczytowym momencie będzie można zobaczyć ponad 100 spadających gwiazd w ciągu godziny. Podhale szykuje się na weekend z rekordową frekwencją. Obłożenie ma przekroczyć 100%. 15 sierpnia od lat jest kulminacją wakacyjnego sezonu pod Tatrami. Ale paradoksalnie większym problemem niż znalezienie noclegu może okazać się sam dojazd pod Tatry. Ostatnie kilometry Zakopianki przed Zakopanem wciąż są wąskim gardłem. Dlatego branża turystyczna radzi, żeby ruszyć bardzo wcześnie, a powrót przesunąć na późny wieczór, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
4: Bardzo często, co sugerujemy i gratulujemy tym, którzy podejmują tego typu wyzwania, warto zatrzymać się po drodze, choćby zobaczyć Wieliczkę, spędzając czas w podziemiach zamiast w samochodzie na zatłoczonej Zakopiance.
0: Tłumy będą rekordowe, ale ceny przynajmniej na razie są dość rozsądne.
1: A co w regionie?
5: Akademia Nauk Stosowanych w Koninie prowadzi właśnie drugi nabór na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz podyplomowe. Kandydaci na studia pierwszego i drugiego stopnia mogą składać dokumenty do 14 września, natomiast rekrutacja na studia podyplomowe potrwa do 15 września. Szczegóły i formularze dostępne są na stronach rekrutacyjnych uczelni. ANS oferuje również bezpłatne możliwości kształcenia w ramach projektu dotyczącego rozwoju praktycznych studiów i kształcenia ustawicznego dostosowanych do potrzeb Wielkopolski Wschodniej. Ma to związek z transformacją subregionu konińskiego. W ofercie znalazło się m.in. specjalistyczne kształcenie z gospodarki magazynowej oraz studia podyplomowe z analizy danych i sztucznej inteligencji w biznesie, budownictwa energooszczędnego i alternatywnych źródeł energii. Bezpłatnie można także skorzystać z kursów technicznych, logistycznych i językowych. Tematyka obejmuje m.in. sztuczną inteligencję, pojazdy elektryczne i wodorowe, obrabiarki CNC, energetykę jądrową, fotowoltaikę, pompy ciepła, spawanie, magazynowanie, transport, logistykę, język chiński oraz Green Economy English. Wszystkie te formy kształcenia odbywają się niestacjonarnie, czyli popołudniami i w weekendy. Ale największym zainteresowaniem cieszą się oczywiście, jak zawsze, studia dzienne.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Od jutra z każdym dniem będzie coraz cieplej, a pierwsze oznaki ocieplenia zobaczymy jutro na zachodzie. Tam 26 stopni w Lubuskiem, 25 w Wielkopolsce i na Śląsku, 23 na Mazowszu, 22 na Pomorzu, a najchłodniej na Lubelszczyźnie i Podlasiu. Tam 21 stopni, ale w całym kraju sporo słońca.

0: My rozkręcamy już godzinę 17 na antenie Konin FM. Witam was właśnie teraz w programie Popołudnie w dobrym rytmie. Przy mikrofonie cały czas Olaf Kaszyński. A my dziś mamy piękny przykład tego, że talent, pasja i ciężka praca naprawdę potrafią zaprowadzić bardzo daleko. Szymon Gośliński, młody pianista z Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Słupcy, spędził wakacje niezwykle intensywnie. Wziął udział m.in. w prestiżowych międzynarodowych kursach mistrzowskich Chopin Górecki 2026 na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie doskonalił swoje umiejętności pod okiem profesor Joanny Ławrynowicz-Just. Szczególnym momentem był występ z Chopin University Chamber Orchestra, podczas którego wykonał pierwszą część koncertu fortepianowego Adur Mozarta. Działo się sporo, przyszedł także czas na pół recital w Europejskim Centrum Artystycznym imienia Fryderyka Chopina w Sannikach. My oczywiście czekamy na to, żeby przekazywać informacje o kolejnych sukcesach Szymona, bo być może rośnie nam godny następca Fryderyka Chopina.
1: Konin FM. Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Kategoria C, C+, E i kwalifikacja zawodowa kod 95? Wybierz szkołę jazdy Turbo Rutecka. Jako jedyni w Koninie szkolimy na takim samym ciągniku siodłowym, na jakim egzaminuje WORT. Do tego wysoka zdawalność, życzliwi instruktorzy i dwa profesjonalne place szkoleniowe.
4: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
5: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.

0: Green FM.
1: Korzystacie z WhatsAppa? Warto zachować szczególną ostrożność, bo pojawiło się nowe oszustwo, przed którym ostrzega CERT Polska. Przestępcy przejmują konta użytkowników i wysyłają wiadomości do ich znajomych, udając właściciela konta. Często pojawia się prośba o oddanie głosu w rzekomym konkursie, a warunkiem ma być weryfikacja przez WhatsApp. Oczywiście w wielkim cudzysłowie. I właśnie tutaj kryje się pułapka. Zeskanowanie podstawionego kodu QR albo podanie kodu weryfikacyjnego może dać oszustom dostęp do naszego konta. Jeśli już dojdzie do takiej sytuacji, CERT radzi jak najszybciej odłączyć wszystkie nieznane urządzenia w ustawieniach aplikacji. A wy, drodzy słuchacze, pamiętajcie, w internecie ostrożność to najlepsza ochrona, bo czasem jedno kliknięcie może zdecydować naprawdę bardzo wiele.

0: Lunin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Podrzucanie odpadów i awantury przy wiacie śmietnikowej na ulicy Topazowej w starej części Konina. Mieszkańcy jednego z bloków twierdzą, że osoby spoza osiedla przyjeżdżają samochodami i zostawiają tam swoje śmieci. Próby zwracania uwagi mają kończyć się wyzwiskami i kłótniami, podał niedawno portal przeglądkoniński.pl. Problem podrzucania odpadów do przyblokowych kontenerów nie jest nowy, jak informuje Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Podobne przypadki zdarzają się także w innych miejscach. Dotyczy to także obszarów Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni Zatorze i pozostałych wspólnot. Jednocześnie trzeba podkreślić, że opłata za odbiór odpadów w Koninie naliczana jest od liczby mieszkańców, a nie od ilości wyrzucanych śmieci. I zmieniamy temat. W najbliższą sobotę w Posadzie w parku przy pałacu radny gminy Kazimierz Biskupi Kamil Szatkowski organizuje międzypokoleniową potańcówkę. Impreza zacznie się o 17 i potrwa do 22. Wstęp jest oczywiście wolny. Na ostatniej prostej jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 imienia Adama Mickiewicza w Kole. Inwestycja wkrótce ma zostać ukończona i udostępniona mieszkańcom oraz uczniom. Miasto Koło pozyskało na realizację zadania 4 miliony 217 tysięcy złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Budowa jest prowadzona w ramach programu Olimpia, którego celem jest rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej. Nowe boisko wielofunkcyjne ma stworzyć lepsze warunki do uprawiania sportu i aktywnego spędzania czasu, przede wszystkim dla uczniów szkoły, ale także dla pozostałych mieszkańców. Kolejny temat. Przypominamy, że już pojutrze w Wieży Ciśnień w Koninie odbędzie się wernisaż wystawy prac Andrzeja Kalety. Artysta zaprezentuje abstrakcyjne, barwne i geometryczne obrazy. Spotkanie z jego twórczością rozpocznie się o godzinie 18 w piątek. Kaleta podkreśla, że swoje prace traktuje nie tylko jako własne dzieła, ale jako efekt wewnętrznych i energetycznych wizji, które następnie przenosi do materialnej rzeczywistości. Zapraszamy na wernisaż. Wstęp jest bezpłatny, a w kolejnych dniach wystawa będzie dostępna dla zwiedzających, tyle tylko, że obowiązywać będą bilety. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku zaprasza na 15. edycję Narodowego Czytania, która odbędzie się pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Tegoroczną lekturą ogólnopolskiej akcji są Dziady Adama Mickiewicza. Wydarzenie zaplanowano na 8 września o godzinie 12. Spotkanie odbędzie się w siedzibie biblioteki przy ulicy Spółdzielców w Turku. Główną atrakcją literackiego spotkania będzie wyjątkowa interpretacja dramatu polskiego wieszcza. Dzieło Mickiewicza zaprezentuje zgromadzonym słuchaczom Przemysław Dąbrowski, aktor Teatru Nowego z Łodzi. Podobnie Narodowe Czytanie odbędzie się także w innych wielkopolskich miastach i gminach.

0: Oczywiście hulajnoga elektryczna może być świetnym sposobem na szybkie przemieszczanie się, ale są granice, których lepiej nie przekraczać. Przekonał się o tym zatrzymany 24-latek przez policjantów w Żgowie. Funkcjonariusze zmierzyli prędkość jego hulajnogi i okazało się, że jechał aż 80 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km na godzinę. Mężczyznę zatrzymali policjanci z Koluszkowskiego Wydziału Ruchu Drogowego. Był trzeźwy, ale za swoje zachowanie odpowie przed sądem. A hulajnoga została zatrzymana przez policjantów. Pamiętajmy, że zgodnie z przepisami maksymalna prędkość hulajnogi elektrycznej to 20 km na godzinę.
1: Konin FM.
2: Konin FM. Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
6: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskowiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
7: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
8: Zielona, paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin, Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
9: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
10: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca. Reklama.

0: FM.
1: Najlepsze przeboje są właśnie tu, Konin FM na 104.1. Właśnie tutaj będziemy z wami przez całe wakacje. Ja co prawda muszę się już pożegnać, ale będę z wami jutro, w czwartek, 13 sierpnia, w imieniny Diany, Hipolita i Kasjany i Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. A na razie mówię wam do usłyszenia. Olaf Kaszyński, trzymajcie się, cześć!
0: Konin FM. Konin FM.

0: FM. Reklama. Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
1: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 01.

0: 101 63 307 0101.
1: Reklama.
2: Konin FM. Wiadomości sportowe Konin FM.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Rekord życiowy nie wystarczył. Filip Ostrowski odpadł w półfinale biegu na 800 metrów na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Polak pobiegł 1:44.08, miał siódmy czas półfinałów, ale to było za mało. Odpadła też w eliminacjach biegu na 200 metrów Wiktoria Gajosz i Weronika Muszyńska w eliminacjach rzutu dyskiem. Za to w tej konkurencji w finale zobaczymy Darię Zabawską. A dziś wieczorem w Birmingham Anita Włodarczyk i Aleksandra Śmiech wystartują w finale rzutu młotem. Maksymilian Szwed biegu na 400 metrów, a Jakub Szymański i Damian Czykier biegu na 110 metrów przez płotki. Iga Świątek zagra dziś o finał turnieju tenisowego w Toronto i rywalką o godzinie 1 w nocy polskiego czasu będzie Ukrainka Elina Świtolina. O czym więcej teraz Błażej Kulesza.
4: Świtolina i półfinał dla Świątek brzmią znajomą, bo z Ukrainką na tym etapie przegrała w tym roku w Rzymie i porażkę odniosła także w ćwierćfinale turnieju w Indian Wells. W Toronto gra jednak zupełnie inaczej i jak mówi, to efekty zmian, jakie wprowadził hiszpański trener Francisco Roy.
5: Period of grand slams in some.

0: Weszło mi to w nawyk i stało się zupełnie naturalne. Mówiła dziennikarzom Świątek pytana o zmianę stylu gry, bo jak na razie w turnieju w Toronto Świątek straciła zaledwie jednego seta.
1: A mówił o tym Błażej Kulesza. Dwaj najbardziej doświadczeni piłkarze Jagiellonii, kapitan drużyny Taras Romańczuk, który rozegrał w zespole ponad 400 spotkań, i jej najlepszy strzelec w ekstraklasie Jesús Simas przedłużyli swoje umowy z klubem. Obowiązywać mają do końca przyszłego sezonu z opcją rocznego przedłużenia.

0: FM. Pogoda.
1: 24 stopnie pokazują termometry w Warszawie i Zielonej Górze, 23 we Wrocławiu i Bydgoszczy, 22 w Gdańsku, 19 w Suwałkach. Słaby przelotny deszcz możliwy wieczorem na Mazurach i Podlasiu.
0: Konin FM. Konin FM.

0: Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek czy Elina Świtolina dziś o 1:00 w nocy polskiego czasu półfinał turnieju tenisowego w Toronto. Polka ma szansę po raz pierwszy w tym sezonie awansować do finału jakiegokolwiek turnieju. Świtolina ma za sobą choćby triumf w Rzymie, gdzie w półfinale pokonała właśnie Świątek. Czas na oficjalny start europejskich pucharów w piłce nożnej, czyli mecz o Super Puchar Europy. Dziś w Salzburgu jedna z drużyn wywalczy pierwsze trofeum UEFA w tym sezonie. Będzie to albo zwycięzca Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain, albo Aston Villa, która triumfowała w Lidze Europy. Co oznacza, że szanse na zdobycie tego prestiżowego trofeum ma obrońca reprezentacji Polski Matty Cash, który gra w angielskim zespole. Błażej Kulesza.
2: Będzie to raczej pojedynek rezerwowych, bo większość gwiazd grających na mundialu do swoich klubów wróciła całkiem niedawno. Pretensje miał o to m.in. trener paryżan Luis Enrique.
3: To

0: tego spotkania.
1: Diez?
0: Podobnie sytuacja wygląda w klubie z Birmingham. Jednak dla trenera Unaia Emery'ego będzie to nie tylko pojedynek drużyn, ale i szkoleniowców.
2: Creo que Luis Enrique es el mejor.
0: Uważam, że Luis Enrique jest obecnie najlepszy. Zatem konfrontacja z nim na poziomie drużyny, zawodnika i trenera to wyzwanie i zawsze test. Do tej pory czterech Polaków sięgało po Superpuchar Europy. Tym piątym może być dziś Matty Cash, o ile Aston Villa wygra.
3: A pierwszy gwizdek meczu w Salzburgu o godzinie 21. Włoski atakujący Yuri Romano, który wraz ze swoją reprezentacją w 2022 i 2025 roku walczył tytuł siatkarskiego mistrza świata, dołączył do projektu Warszawa, poinformował dziś stołeczny klub. 29-letni Włoch podpisał z polskim klubem dwuletni kontrakt.

0: Konin FM. Pogoda.
1: Przed nami przeważnie pogodna i bezchmurna noc. Na północy i zachodzie miejscami pojawią się mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura od 8 do 11 stopni w rejonach podgórskich i na Kielecczyźnie lokalnie około 6. Nad samym morzem do 13. Wiatr słaby.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Ogłoszenie płatne. To było ogłoszenie płatne.

0: FM. Konin FM. Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: FM. Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
2: Tunin FM.

kochani, kłanie się Zenek Martyniuk z zespołu Akcent. Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy piątkowej audycji Remiza w radiu Konin FM.